0: Strzałem Rosji. Na stolicę Ukrainy znów spadają rakiety balistyczne. W mieście słychać eksplozje. Informację o ataku podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku wczorajszego silnego trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu, przekazuje włoska obrona cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował znaczne szkody. Zawaliło się kilka niezamieszkałych na szczęście budynków, doszło również do przerw w dostawie prądu. Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczasowych tam rejestrowanych. Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji, nie jest prawomocna. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć pojawiających się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku, po tym jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
0: Michał Drewnicki będzie wspólnym kandydatem Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Te odbędą się 27 września.
2: Nie planujemy wystawiać kandydata innego. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus.
0: Mówił poseł Łukasz Kmita z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
3: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli biologiczne podstawy ciekawości. Wyniki ich badań pokazują, że myszy, podobnie jak ludzie, poszukują informacji nawet wtedy, gdy nie przynosi im to żadnego konkretnego pożytku. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
4: Zespół opracował specjalny eksperyment. Myszy miały do wyboru dwa przejścia. W jednym z nich pojawiała się informacja w postaci neutralnego zapachu, na przykład świeżo skoszonej trawy, czy za chwilę otrzymają w nagrodę wodę. Drugie przejście nie dawało żadnej dodatkowej informacji, ale szansa na otrzymanie wody była taka sama. Zdecydowana większość gryzoni wybierała przejście, które zdradzało im, co je czeka, nawet wtedy, gdy naukowcy zmieniali zasady gry i dawali im po tej decyzji mniejsze ilości wody. To sugeruje, że zwierzęta są gotowe zapłacić za informacje, nawet rezygnując z części nagrody. Analiza aktywności mózgu pokazała przy tym, że za tę ciekawość odpowiadają neurony kory oczodołowo-czołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. To dzięki niej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć.
0: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
5: Na Lubelszczyźnie spadł pocisk, to już wiemy, rosyjski pocisk H-101. To jest celowe działanie Rosjan?
6: To będzie przedmiotem analizy, ale z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dlatego, że sytuacja, w której Rosjanie wysyłają pociski manewrujące, balistyczne, uzbrojone drony tuż do granicy polskiej, aby atakować cele na Ukrainie, na zachodzie, oznacza, że godzą się na ryzyko, że nawet w wyniku działania obrony przeciwlotniczej czy powietrznej ukraińskiej ten środek walki może zboczyć na teren Polski. A więc podejmują to ryzyko świadomie, za co ponoszą odpowiedzialność. Z tego, powtarzam, punktu widzenia
5: należy... Wiem, że to nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy ona się wymknęła i jeżeli podjęli takie działanie, to jest działanie celowe.
6: I za to ponoszą odpowiedzialność. I chcę powiedzieć, bo to nam trochę umyka w tej bardzo ważnej dyskusji o tym, czy systemy powiadamiania zadziałały, czy nie zadziałały. Dzisiaj widać wyraźnie, że one muszą być usprawnione, że one muszą być lepiej sprzężone z systemem obrony powietrznej, jeżeli chodzi także o przepływ informacji do obywateli. To jest, myślę, że dzisiaj wniosek, który MSW wyciąga bez, jakby, to jest oczywiste. Natomiast mamy do czynienia z nową jakością. Otóż na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone. Ten pocisk był uzbrojony.
5: Czy to jest element, o którym słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że Rosja będzie wspinać się na drabinkę eskalacyjną?
6: Tak. Mówimy również o tym, dlatego że Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, pomaga, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią. I wczoraj, muszę powiedzieć, to jest taka bardzo przykra konstatacja, jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych. Ważnych, acz szczegółowych.
5: No, mówili o alertach, to tak. Jest jednak zarzut poważny.
6: Ale powiedziałem ważnych. To miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd. I w tym sensie ta akcja, to wydarzenie, niezależnie od tego, czy zostało intencjonalnie wykonane, czy też miało miejsce w wyniku działania obrony powietrznej ukraińskiej, myślę, że odniosła efekt z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że wczoraj mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która tak naprawdę jest jedyną dobrą polityką, która odsuwa ten konflikt od nas, bo utrzymuje go na granicy, na froncie rosyjsko-ukraińskim, że myślę, że Rosja może być zadowolona.
5: Przed chwilą nasza koleżanka, też, na telefon dostaliśmy alert RCB, żeby zapoznać się z poradnikiem dotyczącym ucieczki. Nie za późno, to znaczy dzisiaj to jest trochę po zawodach.
6: Rosja usiłuje nam narzucić życie w warunkach wojny, gdy Polska tej wojny nie prowadzi.
5: No,
6: usiłuje doprowadzić.
5: Prowadzi, bo spadają na nas bomby. Znaczy, nie prowadzimy bezpośrednio wojny.
6: Panie redaktorze, to co pan powiedział teraz ma bardzo poważne konsekwencje. To jest właśnie intencja rosyjska. To znaczy, Rosjanom chodzi o to, panie redaktorze, wczoraj rozmawialiśmy o tym i dzisiaj będziemy o tym rozmawiali i to jest rzecz do poprawy i niewątpliwie, powtarzam raz jeszcze, system powiadamiania ludności musi być lepiej sprzężony z Centrum Obrony Powietrznej. Te informacje muszą być precyzyjniejsze, chociaż nie zawsze one są precyzyjne. Natomiast jeżeli są zastrzeżenia do tego, że ten alarm był za późno, to chcę powiedzieć, że ten pocisk był w przestrzeni powietrznej naszego kraju 6 minut. Alarmy na Ukrainie są z dużo większym wyprzedzeniem wysyłane, dlatego że Ukraińcy mają czas. Wiedzą, kiedy startuje rakieta, wiedzą, kiedy startują samoloty, które te rakiety mogą odpalić. Mają więcej czasu. I teraz Rosjanom tak naprawdę chodzi o to, aby wprowadzić taki mechanizm, że każdy atak na Ukrainę powoduje zadziałanie systemów alarmowych w Polsce. Bo tak naprawdę to jest ten czas, którego Rosjanie, którego systemy alarmowe potrzebują, aby zadziałały. I na tym polega problem, tak? Czy my chcemy rzeczywiście, to jest bardzo poważne pytanie, panie redaktorze, i powtarzam raz jeszcze, musimy lepiej połączyć systemy...
5: To jest bardzo poważne pytanie, ponieważ
6: musimy lepiej połączyć systemy ostrzegania ludności z systemem obrony powietrznej. Tutaj nie ma wątpliwości, ale pytanie jest
5: takie. To jest pytanie także dlatego, że my mamy bardzo blisko Kraśnika, czyli nieopodal tego miejsca, gdzie spadła rakieta. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ale ona była uzbrojona. Mamy ośrodek przemysłu obronnego. Tam Mesko buduje fabrykę amunicji.
6: Panie redaktorze,
5: to są pytania fundamentalne.
6: Tych ośrodków obrony, tych ośrodków, w których są firmy współpracujące z polskim przemysłem zbrojeniowym, jest więcej na wschodzie. Natomiast ja chcę pokazać jedną rzecz, że Rosjanie tak naprawdę chcą sparaliżować życie Polski na wschodzie. Chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której ludzie będą żyli w strachu, będą się obawiali powtarzania tego typu sytuacji. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje, bo to ma swoje konsekwencje dla kapitału, który tam nie będzie inwestował, dla gospodarki, dla wszystkich elementów życia społecznego. I teraz my musimy w bardzo racjonalny sposób pogodzić kwestie bezpieczeństwa, a powtarzam, Polska mimo tego, co się wydarzyło wczoraj, tak, jest w stanie pokoju z skuteczniejszym informowaniem obywateli i skuteczniejszą obroną powietrzną. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z obroną powietrzną, ja jestem za to odpowiedzialny także.
5: Panie ministrze, to może trzeba zacząć atakować te rakiety, które lecą w kierunku Polski i najpierw je wykrywać, a potem atakować jeszcze na terenie Ukrainy.
6: Bardzo interesujący wniosek, ale do tej pory prowadziliśmy politykę polegającą na tym, aby nie wchodzić na teren Ukrainy i aby nie operować z terenu Polski na Ukrainie.
5: Ale do tej pory nie spadały uzbrojone rakiety na teren Polski.
6: I powtarzam, panie redaktorze, bardzo interesujący wniosek. Bardzo interesujący wniosek. I myślę, że to, co się wczoraj wydarzyło, będzie wymagało przewartościowania naszego podejścia do tego, co się dzieje.
5: Czyli co, będziemy się zastanawiać, czy nie atakować jednak tych
6: rakiet
5: wcześniej?
6: Panie redaktorze, proszę, jestem wiceministrem obrony, ja nie mogę powiedzieć nic więcej. Na tym etapie także nie chcę. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o obronę powietrzną, bo to jest dla nas kluczowe zagadnienie. Przecież operujemy wszyscy w warunkach bardzo ograniczonych zasobów. Wiemy, jak trudno jest uzyskać... Znaczy, muszę powiedzieć i przypomnę to, bo to naprawdę jest ważne, tak? To minister Macierewicz wycofał się z rozmów z Raytheonem, jeżeli chodzi o zainstalowanie w Polsce systemu Patriot. Gdyby te kontrakty, które były zapoczątkowane w 2015 roku, były przez Macierewicza kontynuowane, dzisiaj mielibyśmy więcej efektorów, a nie mniej. I to jest ważne, bo dzisiaj takie rzeczy trzeba rozliczać.
0: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceszefa resortu obrony Pawła Zalewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

rozpakujesz się nowe stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Trzy osoby zginęły, pięć zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Donald Trump tymczasem nie zgadza się na to, by Ukraina produkowała u siebie pociski do systemów Patriot. W faktach także ważne informacje dla kierowców z S8. Podpowiadamy również, gdzie warto spędzić sobotni wieczór. Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na ukraińskie miasta. W nocy ze środy na czwartek rakiety spadły na obwody kijowskie, a także te w zachodniej i centralnej części kraju. Wtedy zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci. Jedna z rosyjskich rakiet wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicy wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Stany Zjednoczone nie wydały tymczasem zgody na produkcję Patriotów przez Ukrainę. Oświadczył to amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski, który we wtorek gościł w Białym Domu, zapowiedział, że prezydent Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w łódzkim Wieluniu. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacji roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego za lipiec. Z czego wynika to nagłe przyspieszenie? To wyjaśni Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: To jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla, wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. Co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
1: Szymon Giżyński żegna się z Prawem i Sprawiedliwością. Dołącza on do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym klub, na czele którego stoi były premier Mateusz Morawiecki, liczy już 41 posłów. Tamara Łempicka i Fryderyk Chopin, Iga Świątek oraz Robert Lewandowski to bohaterowie widowiska w multimedialnym parku z fontannami w Warszawie. Ten wodno-świetny spektakl z muzyką, który widzowie oglądali na ogromnym ekranie z rozproszonej mgły, to nasza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku.
3: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400.
4: A jeśli nam się nie uda w wakacje się tu wybrać, to też nie wszystko stracone, prawda? Bo zimą woda może stąd znikać, ale efekty, które mogą robić wrażenie, już nie.
3: Od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną. Ona też imituje fontannę i też robimy takie pokazy z muzyką.
1: Zachęcała Anna Wojtkowiak ze stołecznej estrady w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. Pokazy są bezpłatne. Możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Posłuchajmy.
6: To jeszcze pytanie o drony, skoro jesteśmy już przy tej obronie przeciwlotniczej. Jak te systemy dronowe, obrony przeciwdronowej, bo tym razem to była rakieta, ona jest dużo szybsza. Tak. Ale i drony wlatywały na teren Polski. Tak. Można je uzbroić, do tej pory były nieuzbrojone. Zawsze je można uzbroić. Można też uzbroić przechwycone drony ukraińskie, żeby wywołać jeszcze większy chaos.
7: Wnioskiem z tej sytuacji, która miała miejsce we wrześniu, jest system SAM. System zintegrowanej obrony antydronowej, ten najniższy pułap obrony powietrznej, który jest przygotowywany we współpracy z Norwegami. To jest kluczowe pytanie dotyczące zdolności polskiego przemysłu który dzięki środkom SAFE dostał zastrzyk pieniędzy i jest w stanie rozwijać
6: się. Czyli kiedy? W ciągu roku, w ciągu półtora roku, w ciągu
7: pierwsze
6: pięciu
7: systemy,
6: lat?
7: Pierwsze systemy będą gotowe w przyszłym roku.
6: A kiedy będą skutecznie, na tyle skuteczne, żeby rzeczywiście ochronić całość terenu?
7: Panie redaktorze, nie będę informował naszych adwersarzy, bo to jest pytanie nie tylko ważne dla nas, ale także dla naszych adwersarzy.
6: Skoro jesteśmy przy polityce i adwersarzach, Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych na stałym piątym miejscu listy wyborczej w każdym z 41 okręgów w Polsce. Co na to Ministerstwo Obrony Narodowej? Żołnierze startujący, oficerowie startujący na listach prorosyjskiej, antynatowskiej, antyamerykańskiej formacji?
7: Polski system powoduje, że oficer, który zostanie wybrany do Sejmu, musi zrzucić mundur.
6: No tak, ale jak nie zostanie wybrany, to wróci do służby.
7: Bo nie może być czynnym politykiem. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, aby polscy patrioci, i to najlepsi, bo ci ryzykują w wojsku, w straży pożarnej, w policji, w innych służbach mundurowych, ryzykują życie, chcieli kandydować z formacji, która dzisiaj służy interesom moskiewskim w Polsce.
6: Panie ministrze, ale jeżeli będą startować, to co? No wystartują, nie dostają się i co? Wracają do wojska?
7: Panie
6: i
7: redaktorze,
6: co? I ktoś im będzie dawał dokumenty? No jakby szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby oficer, który jednoznacznie opowiada się po stronie partii, która mówi, nasze sojusze są niedobre, powinniśmy współpracować z Rosją, mógł być dalej oficerem i tylko dlatego, że nie dostał się do Sejmu z list korony.
7: A poglądy polityczne nie są przedmiotem analiz, czy też może inaczej, nie są elementem, który na dzień dobry, nazwijmy to w ten sposób, dyskwalifikuje. Poglądy polityczne mogą być co najwyżej takim punktem zaczepienia dla służb.
6: Ale to nie są
7: SKW.
6: Poglądy polityczne, to jest decyzja.
7: Już mówię, dotyczących tego, czy dana osoba gwarantuje to, że na przykład nie będzie poddawana różnego rodzaju próbom werbunku przez Rosję. Panie redaktorze, ja sobie również tego nie wyobrażam. Podobnie jak
6: Czyli jakieś działania mogą zostać podjęte. Wróćmy jeszcze do baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie powołali zespół do spraw stałej bazy amerykańskiej w Polsce. O tym informowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Czy to oznacza, że oni już naprawdę na poważnie podchodzą do tego pomysłu, czy wciąż mogą się wycofać? Bo przypomnijmy na przykład sprawie patriotów i ich produkcji, licencji dla Ukrainy. Mamy trochę taki taniec na linię. Już była zgoda, teraz jej nie ma. Znaczy nie wiemy, czy jest, czy jej nie ma, tak bym powiedział.
7: Zostałem powołany przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza na szefa polskiego zespołu, który rozpoczął już negocjacje. Te negocjacje prowadzimy z urzędnikami Pentagonu, którzy znajdują się w ramach ambasady amerykańskiej w Polsce, również z przedstawicielami Departamentu Stanu, jak również z przedstawicielami Pentagonu. Ja nie tak dawno rozmawiałem z podsekretarzem Kolbim, który odpowiada za kwestie polityczne na ten temat. Ustaliliśmy, że bardzo ważne kwestie. Amerykanie rozpoczęli przegląd stacjonowania swoich sił zbrojnych w Europie.
6: Czyli będą odwoływać.
7: Ustaliliśmy, po pierwsze, że Polska nie będzie, nazwijmy to, negatywnie oceniona w ramach tego przeglądu, to znaczy, że nie będzie żadnego wycofania jednostek amerykańskich z Polski. Po drugie, ustaliliśmy, że te rozmowy będą prowadzone od razu, zanim jeszcze Amerykanie dokonają tego i ogłoszą te wyniki tego przeglądu, po to, aby nie tracić czasu, bo wiadomo, że zbudowanie stałych baz będzie trwało. My chcemy tutaj i mamy własne propozycje wariantowe, które będą dotyczyły różnych jednostek, które mogłyby w Polsce uczestniczyć, mogłyby w Polsce funkcjonować na zasadzie
6: to są jakieś nowe jednostki
7: stałych,
6: byłyby również?
7: Stałych baz. Postawię kropkę tam, gdzie to powiedziałem. Zakładamy również, że to ten proces może mieć charakter stopniowy. To znaczy, że pewne jednostki, które nie wymagają tak wyrafinowanego zaplecza, mogą zacząć funkcjonować wcześniej, inne będą wymagały czasu. Także jesteśmy bardzo elastyczni. Amerykanie również przygotowali pewne propozycje, które podlegają zatwierdzeniu po amerykańskiej stronie. I wiemy jedno, Amerykanie te negocjacje traktują bardzo poważnie.
6: A my już mamy pieniądze na te... No to jest jednak też ogromny wydatek. Ważny dla nas ogromnie, ale ogromny.
7: To jest kluczowy punkt tego projektu. Dlatego Rada Ministrów upoważniła pana premiera Kosiniaka-Kamysza do rozmów na ten temat, że za tą decyzją idą pieniądze budżetowe, które musi zagwarantować większość, która ten rząd tworzy. I dla nas będzie bardzo ważne, aby przekonać Polaków, że te wydatki, duże to będzie ładnych kilka miliardów złotych, będą miały sens, ale także my w Ministerstwie Obrony będziemy musieli przekonać naszych, pana premiera Tuska po pierwsze, także naszych kolegów w rządzie, Ministerstwo Finansów, że te pieniądze powinny być dodatkowe do tych środków, które mamy, dlatego że te środki, które mamy, są przeznaczone na modernizację, na realizację planu modernizacji.
6: Musieli, czyli oni jeszcze nie są do tego przekonani?
7: Panie redaktorze, to jest proces. Jak pan doskonale wie, negocjacje budżetowe mają swój,
6: minister finansów
7: swoją
6: jest
7: dynamikę.
6: Z tego, że zawsze
7: minister finansów bardzo każdy. Słusznie i za to go bardzo cenię. Chroni polski budżet po to, żeby nie uległ załamaniu, po to, żebyśmy również mieli środki na modernizację armii, więc ta rozmowa, znaczy ja zawsze miałem wrażenie, że po stronie ministra finansów mamy bardzo mądrego partnera, który rozumie potrzeby obronności, ale także rozumie potrzeby budżetu.
6: Czyli rozumiem, że tych pieniędzy jeszcze w sensie ścisłym nie ma, ale będą.
7: No bo, panie redaktorze, też budżetu na to nie ma, bo on będzie wynikiem naszych negocjacji. Natomiast jest deklaracja polityczna większości rządzącej. Mam nadzieję, że w tym przypadku uzyskamy poparcie także opozycji i pana prezydenta, aby te środki na ten projekt, kluczowy z punktu widzenia odstraszania, przeznaczyć.
1: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceszefa resortu obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowe i polskie numer 1 tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zbliża się czwarta. A na początek o śledztwie w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski. Wszczęła go prokuratura w Lublinie. Potem o podatku cyfrowym dla Big Techów, który według planów ma wejść w życie z początkiem nowego roku. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o awans do finału Ligi Narodów. Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. W czwartek na polach w Tarnawie Kolonii rozbiła się rosyjska rakieta CH-101. Według śledczych została ona wyprodukowana w tym roku w obwodzie moskiewskim. Jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej współpraca z Rosją, prawna współpraca, wydaje się niemożliwa.
2: Nie mamy możliwości wykonywania żadnych czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej ani z Federacją Rosyjską, ani z Republiką Białoruś. Tak, tutaj nie ma żadnych kanałów oficjalnych. Ale to nie zwalnia z nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy, wszcząć w tej sprawie śledztwo oraz zgromadzić materiał dowodowy, który pozwoli przynajmniej zabezpieczyć dowody, które umożliwią nam przedstawienie konkretnym osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie odpowiedzialności. Czy to będzie możliwe? Na tym etapie to jest zbyt wcześnie do rozstrzygania.
1: Zauważa Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W sprawie rakiety do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany wczoraj rosyjski ambasador w Polsce. Jak przebiegło to spotkanie? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Wizyta ambasadora w resorcie trwała zaledwie kilka minut. Otrzymał notę protestacyjną. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, więc nie było miejsca na dyskusję. Georgi Michno usłyszał, jakie jest polskie stanowisko. Powtórzył je po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
3: Nie ma decyzji co do dalszych kroków dyplomatycznych. Resort podkreśla, że nie zamierza zrywać stosunków z Rosją. Z drugiej strony pula działań odwetowych skurczyła się. Poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku zamknięta została ostatnia taka placówka, konsulat w Gdańsku.
1: Do 4 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało w sumie 13 osób. Według władz stolicy Ukrainy uszkodzonych zostało też wiele budynków mieszkalnych. Największe globalne firmy technologiczne działające w Polsce będą musiały płacić 3% podatku od przychodów, jeśli w życie wejdzie projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji. Został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. Nowe przepisy, według aktualnych planów, będą obowiązywać od początku przyszłego roku. Chińskim Ningbo o awans do finału Ligi Narodów powalczą dziś polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie to 9 starcie tych reprezentacji w fazie pucharowej. Obie reprezentacje miały wczoraj dzień wolnego. Nasza kadra wykorzystała to na trening.
5: Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a my pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie.
1: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Początek tego meczu o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale o 13:30 reprezentacja Stanów Zjednoczonych zagra z Japonią.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: 1 300 000 zł. Taka rekordowa wygrana padła wczoraj w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ogromne pieniądze powędrują do naszej słuchaczki pani Dagmary z Pszczyny. Razem ze zwyciężczenią zadzwoniliśmy z radosną wiadomością do jej męża, Darka.
7: Stoisz czy siedzisz?
8: Stoję.
7: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
8: Jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
9: Darko, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
8: Też grałem i nie mówiłem.
9: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 zł.
8: Pięknie, super.
1: Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej zabawie. dziś w kalendarzu 1 sierpnia, a więc 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17 w godzinę W w wielu polskich miastach zawyją syreny. My w Faktach RMF FM zadajemy pytanie, czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja opowiada o tym, jak od lat 30. przez okupację i powstanie zmieniały się strój i moda mieszkańców stolicy. Na spacer po muzeum zapraszają kuratorzy Dorota Rakowska i Adam Jerzewski.
10: Te ubrania miały duże znaczenie w codziennym życiu. No i tutaj właśnie widzimy te wieczorowe, między innymi suknie, perły, broszki, etole, kapelusze, lisy, no i te już buty.
11: Tak, i buty z pracowni Lucjana Leszczyńskiego, czyli jednego z wybitniejszych szewców warszawskich. To są buty z wężowej skóry, więc jakby najwyższej klasy produkt, który też przetrwał powstanie i brał udział. Czy na przykład ciemna strona tutaj też lat 30. to jest marynarka męska, w środku ma, tutaj nie widać niestety, naszywkę, która świadczyła o tym, że została wykonana przez szewców, którzy są Aryjczykami. Czyli walka już w latach 30. jakby z producentami żydowskiego pochodzenia.
10: Następna część wystawy to są już, to jest już okupacja. No i tutaj widzimy zmiany, jakie nastąpiły. Po pierwsze, wszechobecny brak. Brak materiałów, bo wszystko oczywiście szło do przemysłu wojennego, więc kobiety przestały nosić kapelusze, przestały nosić pończochy, nikogo już nie dziwiły gołe nogi. Ten strój stawał się coraz bardziej prosty. Ludzie zaczęli przerabiać ubrania, które przed wojną właśnie nosili na balach i na imprezach. Teraz z takich sukienek balowych robili sobie bluzki, sukienki. Wszystko było przerabiane. Tutaj na przykład takim pięknym naszym obiektem jest ta sukienka komunijna wykonana z niebieskiej organdyny, domowo uszyta, i dziewczynka podczas okupacji poszła właśnie w tej sukience do komunii. Podczas powstania, kiedy jej rodzina została wypędzona z domu, spakowała najlepsze swoje rzeczy do walizki, między innymi właśnie tą sukienkę, i zakopała ją w piwnicy w Śródmieściu. I po powstaniu udało się tą walizkę odnaleźć i sukienka ocalała. No, wygląda prawie jak nowa i w zasadzie jej model jest taki, że również dzisiaj można by było założyć coś takiego. Kolejną bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. I tutaj te trzy bluzeczki, ta żółta kolejna, taka też w kolorze masełkowo-żółtym i jasnozielona, to są bluzeczki szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i poszła do powstania jako sanitariuszka. Poszła właśnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym, i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub. Co jest ciekawe, ubrania ze spadochronów mogą nam się kojarzyć zazwyczaj z białymi, prawda, spadochrony. Ale spadochrony były w różnych kolorach, tak jak widzimy tutaj były żółte w różnych odcieniach, zielone mogły być, czerwone bądź różowe, mogły być w kolorze khaki. Wszystko zależało od tego, co na takich spadochronach było zrzucane. Na spadochronach w kolorach żółtych zazwyczaj zrzucane były środki medyczne, co jest zresztą powiązane z Różą Nowotną, która była sanitariuszką, więc pewnie taki spadochron trafił do szpitala, w którym pełniła służbę, i z tegoż spadochronu została prawdopodobnie uszyta ta bluzeczka.
11: Wiemy, że wspomnień, że powstańcy wspominają o tym, że jednak ulica wyglądała inaczej. Były to sportowe stroje, specjalnie przygotowane. Tu w gablocie ta jasno-sztruksowa kurtka należała do pana Bogdziewicza, założyciela łódzkiej filmówki. I on przeszedł w tej kurtce całe powstanie, ale tak naprawdę wiemy z przekazów rodzinnych, że używał tej kurtki też po powstaniu i to długo po powstaniu. Była to jego ulubiona kurtka. Więc zakładamy też, że mógł łódzką filmówkę zakładać właśnie nosząc tą kurtkę. Zresztą tych kurtek i ubrań często powstańcy wykorzystywali po powstaniu i to długo po powstaniu, bo nie było ubrań, były braki, więc jakby dobrej jakości ubranie przetrwało długo. Mamy też drugą kurtkę z naszytą biało-czerwoną opaską, kurtka jednej z powstanek, którą jej syn w latach 60. wykorzystywał do szkoły. Ona podobnież miała jeszcze naszyty krzyż na ręku, bo pani była sanitariuszką, ale prawdopodobnie odtruty albo zamieniony. W zasadzie zakładamy, że w ogóle opaska mogła być spruta, kiedy chłopiec nosił ją w szkole, a potem przekazana już do muzeum z powrotem z tą opaską.
10: Ja zawsze jak patrzyłam na zdjęcia powstanek, to zastanawiałam się, jak to się działo, że one na tych wszystkich zdjęciach mają tak fantastyczne ułożone włosy, że one są takie zadbane. Wiecie państwo, w czasie powstania, gdzie był wszechobecny brak, nie było ubrań na zmianę, one w zasadzie chodziły cały czas w tym samym ubraniu. Czasem nie miały nawet jak się umyć, to w zasadzie fryzura była tą jedną rzeczą, która stanowiła o takim zadbaniu, o takim trzymaniu fasonu, o takim niepoddaniu się. Więc one starały się mieć chociaż ułożone włosy, żeby trzymać morale. Nie tylko swoje, ale też całego otoczenia. Ta lokówka została znaleziona w gruzach po powstaniu na ulicy Żelaznej. Takie lokówki służyły do robienia fal marcelowskich. Fale Marcela, ta nazwa pochodzi od wynalazcy tego żelazka i tych fal marcelowskich, czyli francuskiego fryzjera Marcela Gratot. No i właśnie taką lokówką nagrzewało się ją nad jakimś źródłem ciepła, nie wiem, palnikiem i potem następnie sprawdzało na białej kartce, czy ta kartka się nie spali. Jeżeli kartka się nie spalała, to oznaczało, że włosy też wytrzymają tą temperaturę. No i tym układało się właśnie loki. Co ciekawe, w warunkach powstańczych, kiedy był ten taki wszechobecny kurz i brud, te fryzury lepiej się trzymały niż na czystych, świeżych włosach. Taki paradoks trochę.
11: I ostatnia część, czyli ta militaryzacja stroju. Powstańcy zdobywali składy, gdzie pozyskiwali właśnie na przykład celty czy bluzy maskujące zwane panterkami. Były bardzo pożądane, no bo kto zdobył taką panterkę, no to był to ktoś. I po prostu chwalił się, że po prostu jakby mógł być kimś i był waleczny, zdobył tą panterkę. Ale na przykład mamy tutaj hełm niemiecki należący do Tadeusza Hauko, polskiego poety, który do tego hełmu przytwierdził opaskę biało-czerwoną, bo to jest niemiecki hełm, a w środku jeszcze wyrył swoje imię, jakby odczarowując ten hełm, nadając mu taką polskość, ale też właśnie własność. I tu widzimy po prostu też na oryginalnych kronikach, które zostały podkolorowane, jak ci powstańcy wyglądali w tych ubraniach, jakie nosili. To był ten moment, kiedy myśleli też, że zwyciężą, ale na końcu w epilogu jeszcze tłumaczymy, że po prostu to, co teraz dla nich było symbolem chwały, zwycięstwa, zaraz stało się obiektem, który trzeba było zniszczyć bądź schować. Jak wychodzili do niewoli, część oczywiście wyszła jako żołnierze i wtedy wychodzili z opaskami na ramieniu, ale część z decyzją dowódcy po prostu chowała te opaski, niszczyła panterki, bo było przeświadczenie, że jak Niemcy zobaczą kogoś w panterce, to będą sądzili, że po prostu zdobył ją zabijając człowieka.
1: Nową wystawę w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać do czerwca przyszłego roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dzwoni Mateusz Bożek. Iran grozi odwetem i atakami w całym regionie Zatoki Perskiej, jeśli Stany Zjednoczone uderzą w irańskie obiekty energetyczne. Na początek Bliski Wschód. W faktach także o zmianach w systemie ostrzegania ludności cywilnej po incydencie z rosyjską rakietą. Będzie też o pogodzie. Upały nie odpuszczają. Dziś też zobaczymy ponad 30 stopni. Teheran grozi odwetem, jeśli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie obiekty energetyczne. Reżim informuje, że celem będzie infrastruktura krytyczna w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet, napisała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przypomnę, że Stany Zjednoczone i Izrael według CBS News mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu. Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą, po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać. Tak z kolei mówił Trump podczas posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David. W związku z incydentem na polskim niebie i upadkiem rosyjskiej rakiety szykują się zmiany w systemach ostrzegania ludności cywilnej, ogłosił je szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co ma się zmienić? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Minister Marcin Kierwiński poinformował, że wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Uruchomiony ma zostać też system broadcastowy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system ostrzegania w aplikacji mObywatel.
3: Nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
2: Marcin Kierwiński zaznaczył, że zmiany te mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Na brak informacji wskazywali m.in. mieszkańcy Lublina.
4: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
5: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
6: Ale była?
5: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
1: Te głosy w Lublinie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Na południowym wschodzie Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 36 stopni Celsjusza. Tam IMGW wydało alerty trzeciego stopnia najwyższego. Wysokie temperatury prognozowane dziś się także w Łódzkiem, części Dolnego Śląska, na Mazowszu i na Podlasiu. Tam temperatura wyniesie do około 30 stopni.
7: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Właściciel sieci sklepów podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna także w Polsce sieć stacji benzynowych Circle K. Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie. Za ile zostanie sprzedana Żabka? O szczegółach Krzysztof Berenda.
8: No, za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze, a jako że w Polsce żabek mamy 13 tysięcy, to bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji. To także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę, akcje spółki więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
1: A skoro mowa o pieniądzach, Chelsea Londyn ukarana przez angielską federację. Zespół z angielskiej stolicy musi zapłacić 10 milionów funtów kary po oskarżeniu o ponad 70 naruszeń przepisów dotyczących współpracy z agentami oraz pośrednikami. Angielska federacja nałożyła też na klub inną karę. Chodzi o brak możliwości rejestracji nowych zawodników przez 2 sezony. Jej wykonanie jednak zawieszono na 2 lata.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: W tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
10: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy! Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: W RMF On. Słuchaj na RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Bożek, witamy.
2: Witam, jestem, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Jest śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Wciąż znajdywane są jej kolejne szczątki. Później zwrot w sprawie produkcji patriotów w Ukrainie. Donald Trump nie wydał zgody na licencję dla Kijowa. Dziś 1 sierpnia, 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy już wczoraj oddali hołd powstańcom. Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę CH-101. Pocisk spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby wraz z żołnierzami WOT przeszukały teren około 3 km2 w poszukiwaniu szczątków, ale jak informują mieszkańcy, w terenie nadal można znaleźć elementy rakiety. Nie jesteśmy tym zaskoczeni, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lubinie.
3: Żandarmeria wojskowa zwróciła się z prośbą do komendy powiatowej policji w Biłgoraju, a więc policji właściwej miejsce, aby przyjmowali od lokalnych mieszkańców wszelkie elementy związane z tym zdarzeniem i przekazywali informacje o znaleziskach do Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria Wojskowa będzie to zabezpieczała. Te elementy, które są kluczowe z punktu widzenia śledztwa, zostały zabezpieczone i poddane już oględzinom. Jeżeli chodzi o pozostałości ewentualne, które mogą być, to w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że one nie mają kluczowego znaczenia dla tego postępowania, a z drugiej strony nie stanowią w żaden sposób zagrożenia dla lokalnych mieszkańców.
2: Śledztwo prowadzone jest także pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkie 17 osób, które odpowiadały w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan, nastolatki z małopolskiego Szczucina, zamordowanej niemal 30 lat temu. Wyrok zapadł w pierwszej instancji, jest nieprawomocny. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Sąd w uzasadnieniu zwraca uwagę na fakt pojawienia się wielu wątpliwości. Tu takie wątpliwości nie zostały usunięte. Nie pojawiły się też dowody na sprawstwo i winę oskarżonych, zaznaczył przewodniczący składu orzekającego. Wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces w sprawie śmierci nastolatki trwał 8 lat. Wcześniej śledztwo było umarzane. Podjęto je na nowo w 2017 roku, gdy, jak twierdziła prokuratura, udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Wczoraj wszystkich uniewinniono. Iwona Cygan zginęła w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Została pobita i uduszona. Jej obnażone zwłoki znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
5: Centrum wydarzeń. Fakty RMF FM.
2: Donald Trump nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę. Jak stwierdził, udzielenie takiej licencji byłoby dużym krokiem, a Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Trzeba podchodzić do tego bardzo rozważnie, ale też bardzo ostrożnie. Na razie nie zgodziliśmy się na to. Rozmawiamy, ale przekazanie tego rodzaju technologii to trudna sprawa. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek miało miejsce. Jeśli przekażesz te technologie ludziom, to pewnego dnia mogą się przeciwko tobie odwrócić, mówił Donald Trump. Dodał również, że podczas spotkania z Władimirem Zełenskim rozmawiał nie tylko o patriotach, ale także o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie. Nazwiska poległych w Powstaniu Warszawskim wybrzmiały na Placu Krasińskich w stolicy. Przed dzień 82. rocznicy wybuchu zrywu odbył się apel pamięci. W uroczystości wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, a także mieszkańcy Warszawy. Oddali hołd powstańcom za bohaterską walkę z okupantem.
6: Chcemy podziękować, bo tylko to możemy zrobić, za to, co zrobili oni dla nas, bo to dzięki nim teraz żyjemy i mamy taką Polskę, jaką mamy.
7: No jesteśmy po to, żeby przekazywać pałeczkę, szczególnie się jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma okazję poznać tych ludzi, tak? Bo bądźmy szczerzy, powstańców z roku na rok jest coraz mniej. No, niedługo może być tak, że w ogóle nie będzie, więc no, trzeba korzystać z tego, że są z nami i słuchać ich świadectwa.
2: Dziś główne uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 w godzinę W, jak co roku, w całym kraju zawyją syreny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Line.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostało ranne. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, poinformowały ukraińskie służby ratunkowe w komunikatorze Telegram. W ostatnich tygodniach Moskwa nasiliła ataki z powietrza na Ukrainę. W ciągu ostatnich dni do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka. To blisko 70% liczby mieszkańców miasta. Według władz w Madrycie ponad połowa imigrantów wróciła już do Maroka. Współpracujemy z władzami tego kraju, których gotowość i współpracę również doceniam, tak aby deportacje mogły zostać przeprowadzone jak najszybciej, a tym samym aby imigranci, którzy przybyli tu nielegalnie, mogli opuścić nasz kraj. Mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Do Ceuty skierowano 3000 żołnierzy, którzy wspierają policję i żandarmerię. Resort cyfryzacji chce wprowadzić 3% podatek od przychodów dla największych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt trafił do konsultacji publicznych, a nowe przepisy miałyby wejść w życie już z początkiem nowego roku. Podatek objąłby m.in. platformy społecznościowe. Dotyczyłby wyłącznie największych podmiotów osiągających globalnie ponad 1 miliard euro przychodów i co najmniej 25 milionów złotych przychodów z takich usług w Polsce. Według rządu nowy podatek to spore wpływy do budżetu. W ciągu 10 lat nawet 32 miliardy złotych. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF On. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Jeszcze premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Pojawiła się Katarzyna Podraza, witamy.
2: Dzień dobry, witam, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: W incydencie z rakietą ambasador Rosji na dywaniku MSZ-u. Posłuchajcie, co usłyszał putinowski dyplomata. We Francji nieustająca walka z gigantycznymi pożarami, a w Polsce w pogodzie znów dynamicznie.
3: No miejscami mogą się zdarzyć zalania, podtopienia.
2: Zajrzymy też na Poland Rock Festival.
4: Jesteśmy od początku i będziemy do końca.
2: Zaledwie kilka minut trwała wizyta ambasadora Rosji w gmachu MSZ-u. Georgij Michno został wezwany do resortu w związku ze zdarzeniem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co usłyszał w MSZ-cie rosyjski ambasador?
5: Jednoznaczne potępienie rosyjskich działań. Resort dyplomacji przekazał mu, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to działania, które zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli. Ambasador otrzymał notę protestacyjną i po kilku minutach opuścił gmach MSZ-u. O kolejne kroki dyplomatyczne może być trudno. Przypomnijmy, że w przeszłości w odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy polska dyplomacja zamykała rosyjskie konsulaty w naszym kraju. Ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku.
6: Wtedy wicepremier Radosław Sikorski podjął decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce, więc nie mamy już konsulatów do zamknięcia.
5: Zauważa rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Sam ambasador Georgij Michno opuścił gmach ministerstwa dość zmieszany. Pytany o to, czy może potwierdzić, że to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, krótko zaprzeczył.
2: W faktach teraz Francja. Trwa walka z zaostrzającym się pożarem lasu w rejonie francuskiej Riviery. Ewakuowano tysiące osób. Sytuacja znacznie poprawia się natomiast w rejonie Bordeaux. A przygląda się jej francuski reporter RMF FM Marek Gładysz.
7: Trwa stopniowe zagaszanie wielkiego pożaru w rejonie Bordeaux, który zniszczył ponad 40 tysięcy hektarów lasów. Pozwolenie powrotu do domów otrzymało już ponad 200 tysięcy osób, czyli zdecydowana większość ewakuowanych wcześniej mieszkańców. Stowarzyszenia właścicieli hoteli i restauracji apelują do turystów, by wrócili w te rejony Akwitanii, które są oddalone od ciągle płonących lasów. W przeciwnym razie wielu placówkom usługowym grozić może bankructwo. Część specjalistów ostrzega jednak, że na przykład w okolicy Bordeaux lepiej ciągle nosić maseczki ochronne typu FFP2, które są bardziej skuteczne niż maseczki chirurgiczne z powodu szkodliwego dla zdrowia dymu, który rozprzestrzeniany jest przez wiatr.
8: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Synoptycy znów ostrzegają przed upałem. Wschodnia połowa kraju objęta jest alertami pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Dodatkowo prawie wszędzie może zagrzmieć i ulewnie padać. O szczegółach mówi nam Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.
9: Cała wschodnia ściana Polski i południe, tutaj bardzo ciepło, 33-35 stopni. Dodatkowo po południu i wieczorem na zachodzie ponownie, na południowym zachodzie znowu spodziewamy się burz. W trakcie burz spodziewamy się ulewnych opadów deszczu. Na ogół to będą opady około 30-35 mm. Jednak jeżeli jedna burza przejdzie przez ten sam obszar i za chwilę przejdzie druga, te opady mogą się kumulować nawet do 60 mm. Więc no miejscami mogą się zdarzyć zalania, podtopienia, zwłaszcza w rejonach, gdzie jest po prostu wybetonowane wszystko i ta woda nie zdąży odpłynąć.
2: W nocy też burzowo i niebezpiecznie, a jutro lekko się ochłodzi i upalnie będzie tylko na południowym wschodzie. Z upałem doskonale radzą sobie uczestnicy festiwalu Poland Rock, choć dziś ostatni dzień tego wydarzenia, to wielu z nich zostaje jeszcze do jutra. Jak się bawią i dlaczego warto odwiedzić lotnisko Czaplinek w Roczyno, pytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Jesteśmy od początku i będziemy do końca.
10: A dlaczego warto tutaj przyjechać?
4: Atmosfera, to że koncerty koncertami, ale atmosfera jaka tutaj jest, to jest bajka.
10: Małem super goście, wywiady, spotkania. Jak się bawicie?
11: Super.
12: Bardzo dobrze.
11: Pierwszy raz w Czaplinku. Wcześniej zawsze na Woodstocku, jest trochę inaczej, jest trochę czyściej, ale jest super.
12: Atmosfera cały czas jest wspaniała, słoneczniki na start, mega ciepłe relacje, bardzo łatwo z kimkolwiek zbudować, zbijanie piony, przytulasy, także to się zgadza i to jest bez zmian. Rewelacja.
2: Oprócz koncertów warto też zajrzeć do Strefy Akademii Sztuk Przepięknych na kreatywne warsztaty i spotkania z gośćmi specjalnymi. A z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się za niecałe pół godziny. W nich wielki świat mody i wspomnienie legendarnego francuskiego projektanta. Yves Saint Laurent obchodziłby dziś 90. urodziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent...
13: Słuchacie stacji RMF Ballady.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dziś 82. rocznica powstańczego zrywu w Warszawie. Archiwum Akt Nowych ma największą na świecie kolekcję materiałów o polskim państwie podziemnym, Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim. To m.in. oryginalne rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych. Przekazał nam Rafał Kieszkowski z Archiwum Akt Nowych.
2: Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali.
3: I tutaj mamy zawsze, prawda, z lewej strony jest podociny kapitana Gozdawy, reduta Ratusz. I to bym powiedział, jest najbardziej
4: ciekawe.
3: Ci bombardują, strzelają, a tutaj się okazuje, że oni potrafią gdzieś w tym ukryciu, w tych podziemiach, prawda, na czy się chować i nie mieć wcale.
1: Mówi nam dr Henryk Piskunowicz, historyk i badacz polskiego państwa podziemnego. Dziś w faktach RMF FM będziemy wracać do wielkiego bohaterstwa powstańców warszawskich. FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. W oświadczeniu szef FIFA Gianni Infantino napisał, że po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt ten podzielił piłkarski świat, a celem federacji zawsze było jednoczyć i ulepszać. Dlatego pomysł częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mundialu, nie będzie realizowany. Ubrał kobiety w smoking, przeniósł wysoką modę na ulicę, otworzył wybiegi dla modelek o różnym pochodzeniu etnicznym. Dzisiaj francuski projektant mody Yves Saint Laurent obchodziłby 90. urodziny. To właśnie on udowodnił, że moda i sztuka mogą się wzajemnie dopełniać, prowadząc ze sobą twórczy dialog. Jak to robił? O jego niezwykłym dorobku przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: FM, Katarzyna Podraza przy mikrofonie. Witamy.
2: Tak jest, zapraszam. Rząd zapowiada zmiany procedury ostrzegania ludności.
3: Uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
2: To już dziś w godzinie W zamilkną ulice stolicy. Oddamy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Będą też ważne informacje dla planujących górskie wyprawy. Polecamy również fakty sportowe, w nich na początek piłkarska ekstraklasa. Rząd zapowiada, że powstaną nowe systemy ostrzegania i informowania, ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. To po tym, jak przedwczoraj na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a mieszkańcy nie otrzymali alertów RCB. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, co ma się zmienić?
4: Po pierwsze, po każdym odwołanym alarmie mają przychodzić alerty RCB, które poinformują nas, co było powodem uruchomienia syren. Po drugie, wszystkie sygnały ostrzegawcze w Polsce będą zintegrowane w jeden system.
3: Uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
4: Zapewniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Opozycja z kolei nie wierzy w te deklaracje.
5: Wydają ogromne pieniądze z kieszeni Polaków na nic nie warte poradniki, które tylko wprowadzają w błąd. I teraz jeszcze śmią mówić, że coś zrobią w przyszłości. Funta kłaków nie są warte tej zapowiedzi.
4: Powiedział mi Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości. Według rządzących nowe rozwiązania mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych miesięcy.
6: Tę rocznicę warto przypomnieć.
2: 1 sierpnia, 82 lata temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś punktualnie o 17:00, minutą ciszy, uczcimy pamięć tych, którzy wzięli udział w tym niepodległościowym zrywie. A w faktach RMF FM z naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą oddamy głos bohaterom tamtych wydarzeń.
7: Wojciech Niesłuchowski miał 11 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jako harcerz Szarych Szeregów roznosił listy w poczcie polowej. Zapytam, za co lubi dziś spotkania z młodymi ludźmi i w którym momencie powstania bał się najbardziej. Ale wsłuchamy się też w głos powstańczego radia, które w sierpniu i wrześniu 1944 roku dawało ludziom siłę.
8: Może ważniejsze od treści komunikatu był ładunek emocjonalny głosowy.
7: Gościem faktów będzie historyk Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego, który pokaże nam radiostację Błyskawica. O 17:00 zatrzymamy się na chwilę, będziemy z wami na Placu Zamkowym. Zapytamy też młodych słuchaczy, dlaczego warto pamiętać o bohaterach powstania, a wieczorem śpiewamy wspólnie powstańcze piosenki.
2: Przypomnijmy, Powstanie Warszawskie było największym tego typu zrywem zbrojnym w okupowanej przez Niemców części Europy. Już pierwszego dnia w walkach zginęło około 2000 powstańców i wielu cywilów. Nie udało się wyprzeć wroga z żadnego strategicznego punktu ani opanować mostów przez Wisłę. W faktach teraz ważne informacje dla planujących górskie wyprawy, a do nich, zwłaszcza w taki upał, jak zapowiadają dziś synoptycy, trzeba się odpowiednio przygotować. Na wycieczkę koniecznie trzeba zabrać odpowiedni zapas wody, mówi Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
9: Pierwsza sprawa to jest nawodnienie. Jeżeli są takie zalecenia, żeby w czasie ciepłych dni już na nizinach spożywać te 2,5 do 3 litrów wody, to przede wszystkim w górach podczas wysiłku, gdzie tracimy bardzo dużo wody w organizmie, a jest to niezbędne, konieczne do funkcjonowania, do całej fizjologii naszego organizmu. Pamiętajmy o tej wodzie. I tu uwaga, pamiętajmy, zwłaszcza wybierając się na wycieczki w Tatry Zachodnie, dlatego że o ile w granitowych możemy znaleźć gdzieś wyżej źródła, o tyle w tych skałach, gdzie zachodzą zjawiska krasowe, powyżej pewnej granicy, tych źródeł jest znikomo mało, wręcz niewiele, więc ten zapas musimy ze sobą wziąć bardzo solidny.
2: A picie wody z tatrzańskich potoków nie jest polecane, więc na wycieczkę trzeba teraz zabrać ze sobą kilka litrów wody.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze o poranku fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dzień dobry.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło między Olsztynem a Mrągowem w pobliżu Wójtowa. Droga jest zablokowana. Teraz w faktach sytuacja w Kijowie po dzisiejszych rosyjskich atakach. Zginęło 9 osób, a 28, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Witalij Kliczko, mer Kijowa, przekazał, że putinowskie wojsko użyło do bombardowania rakiet balistycznych. W mieście doszło do ponad 12 eksplozji. W Kijowie wybuchły pożary w różnych częściach miasta, a w niektórych rejonach odnotowano przerwy w dostawie prądu. Zalew Hańcza w Świętokrzyskiem wysycha. Od krytycznego minimum obecny poziom dzieli około 1,5 metra. W części zbiornika woda cofnęła się na tyle, że odsłoniła dno pełne błota, które zaczęło zarastać trawą. Musimy się nastawić, że zasady obiegu wody w przyrodzie zmieniły się. Tak to, co dzieje się ze zbiornikiem retencyjnym Hańcza, komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog AGH w Krakowie.
2: Zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. Jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
1: Tłumaczy dr Pieri. Z kolejnymi faktami RMF FM wracamy już o 9:00. W nich usłyszycie m.in. o wycieczkach niedźwiedzicy w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

pakujesz się na westy lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza, witamy Kasiu.
2: Witam i zapraszam. Na początek wielkie siatkarskie emocje. Polacy grają o finał Ligi Narodów, rywalem Słowenia. Stolica uczci dziś bohaterów Powstania Warszawskiego. Nie poddali się, walczyli mimo ogromnych przeciwności. Posłuchajcie, jak wspominają tamte chwile.
3: Czułem się potrzebny.
2: Zajrzymy także na Podhale. Usłyszycie o bliskim spotkaniu z niedźwiedzicą. Zaczynamy od wielkich sportowych emocji. Broniący tytułu polscy siatkarze rozpoczynają walkę ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. To drugie spotkanie tych zespołów w takim meczu. Wcześniej, w 2021 roku, wygrali biało-czerwoni. O tym, jak radzą sobie nasi zawodnicy, usłyszycie niebawem w faktach sportowych RMF FM.
4: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
2: Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W faktach oddajemy hołd bohaterom tego wielkiego, zbrojnego zrywu. Jednym z nich jest Wojciech Niesłuchowski. Miał zaledwie 11 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego mama, łączniczka w Armii Krajowej, zapisała go do szarych szeregów. 82 lata temu cudem przeżył on selekcję przed niemiecką egzekucją, a potem w harcerskiej poczcie polowej roznosił powstańcze listy. Pan Wojciech jest dziś, 1 sierpnia, gościem faktów RMF FM.
5: Kiedy pytają pana młodzi ludzie, a dlaczego pan poszedł do powstania, to co im pan odpowiada?
3: Był impuls ze strony mamy. Zapisałam ciebie i już. Ja się poczułem wolny w jakiś sposób. Byłem do dyspozycji praktycznie, bo jednocześnie bardzo, bo w tamtą stronę niosłem gazety i listy, a z powrotem wracałem z pełną torbą jedzenia dla rodzeństwa. Więc czułem się potrzebny.
2: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z powstańcem warszawskim jest na rmf24.pl. Prezydent Trump i naród amerykański oddają hołd i pamiętają niezwykłe poświęcenie narodu polskiego, powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose w nagraniu zamieszczonym na platformie X z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoim wystąpieniu dyplomata odniósł się także do obecnej sytuacji. Lekcja dla tych, którzy dzisiaj rzucają wyzwanie lub zagrażają Polsce. Jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni także nie mogą. Polska może zostać najechana, Polska może być okupowana, a nawet zdobyta, ale Polska nigdy się nie poddaje. Polska nie poddała się wtedy i nie podda się teraz, zaznaczył Rose. Dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. W faktach teraz Podhale. Od kilku tygodni turyści mogą zaobserwować niedźwiedzicę z młodymi, która trzyma się bardzo blisko szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Jak tłumaczy Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie chce ona atakować ludzi ani domagać się od nich jedzenia. Jest to pewna ochrona jej młodych, tłumaczy przyrodnik.
6: Jest to takie zjawisko, które po angielsku nazywa się human shield, a po polsku mówimy na to albo efekt tarczy, albo tarcza ludzka, co tak dziwnie trochę brzmi. Chodzi o to, że samce, które z natury są dzieciobójcami, mordują młode, czy to swoje, czy obce, wszystko im jedno. Generalnie jak jest młody z matką, to młody jest zagrożony. Te samce bardziej unikają towarzystwa ludzi, a samice instynktownie to wyczuwają i w pobliżu ludzi czują się bezpieczniejsze, właśnie chronione przed kontaktem z tymi samcami, które są największym zagrożeniem dla młodych niedźwiadków towarzyszących matce.
2: Mimo wszystko bądźcie ostrożni, jeśli na swojej drodze spotkacie niedźwiedzicę z małymi.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Polscy siatkarze rozpoczynają grę o finał Ligi Narodów, a Wojciech Marczyk od tej właśnie informacji rozpoczyna fakty sportowe.
9: Rywalem biało-czerwonych, jak słyszeliście, w półfinałowym starciu w chińskim Ningbo jest Słowenia. To rywal przez wiele lat niewygodny dla naszej kadry, jednak na szczęście od kilku lat jest inaczej. Nasza reprezentacja ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów gra po raz drugi pierwszy mecz. Kilka lat temu wygrali biało-czerwoni 3-0, no i plan na dzisiejsze spotkanie zakłada powtórzenie tego wyniku, mówił przed meczem przyjmujący naszej kadry Tomasz Fornal.
10: Wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
9: No a Tomasz Fornal mecz rozpoczął w wyjściowym składzie. Oprócz niego na parkiecie także Komenda, Bołądź, Leon, Lemański, Jakub Iszak i jako libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni pierwszego seta rozpoczęli dobrze, bo jak na razie prowadzą w nim 5-3. A do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. Opuszczamy na chwilę parkiet w chińskim Ningbo i sprawdzamy, co będzie się dzisiaj działo na boiskach Ekstraklasy. Już o 14.45 Beniaminek, który sezon rozpoczął od wygranej, czyli Wisła Kraków, zagra w Gliwicach z Piastem. Gospodarze dzisiejszego meczu sezon rozpoczęli od porażki z Zagłębiem Lubin, ale to nie oznacza, że są słabym zespołem, podkreśla trener Wisły Mariusz Job.
11: Jest sporo młodych piłkarzy też, którzy pokazują się z bardzo dobrej strony. To taki ciekawy zbilansowany zespół. Odważny, lubiący grać do przodu, intensywny, więc na pewno przed nami ciekawe spotkanie.
9: A o 17.30 na stadionie Wisły w Krakowie Wieczysta podejmie Lecha Poznań. Zobaczymy, jak mistrz Polski zaprezentuje się po pożegnaniu w fatalnym stylu z eliminacjami Ligi Mistrzów. Słoweński kolarz Primož Roglič został w czasie treningu potrącony przez samochód. Z tego powodu musi zrezygnować z najbliższych startów. Roglič w swoich social mediach podkreślił jednak, że nie rezygnuje ze startu w wyścigu Vuelta a Espania, który rusza za 3 tygodnie. Słoweniec chce wywalczyć 5. rekordowe zwycięstwo w tym wyścigu. My zaglądamy na koniec jeszcze do chińskiego Ningbo. Tam pierwszy set półfinałowego starcia siatkarskiej Ligi Narodów. Polska prowadzi ze Słowenią 7-3.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF Ballady.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kajcie. W Goźlicach między Opatowem a Rzeszowem zderzyły się osobówka i ciągnik rolniczy. Droga jest zablokowana. Burze z gradem, silny wiatr i upał. Prawie cała Polska w ostrzeżeniach meteorologicznych. Na południowym wschodzie kraju alerty mają trzeci, czyli najwyższy stopień. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 95 km na godzinę, a punktowo nawet do około 110 km. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe. Dowiecie się także, w których regionach Polski trzeba szczególnie wziąć sobie do serca ostrzeżenia synoptyków. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów.
1: Mamy moduł GWW w Poland jako jeden z sześciu modułów w Europie, który może w ramach tego certyfikatu podejmować działania w całej Europie związane właśnie z gaszeniem pożarów.
0: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek podczas pożegnania strażaków na lotnisku w Krakowie-Balicach. Moduł GFF to wyspecjalizowana grupa strażaków, którzy gaszą pożary lasów z ziemi. Więcej o wyprawie naszych strażaków na Półwysep Iberyjski w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Lenny Kravitz zdradził właśnie sekret swojej doskonałej kondycji. Jak mówi, zainspirował go do tego lider legendarnej grupy Rolling Stones Mick Jagger. 62-letni muzyk trenuje nawet 6 razy w tygodniu i stosuje roślinną dietę. Do zdrowego stylu życia przekonała go dyscyplina Micka Jaggera, którą obserwował podczas wspólnych wakacji na Bahamach. Bakcylem zdrowego stylu życia zaraził Kravitza także jego dziadek. Powtarzał, musisz budować na solidnym fundamencie. Jeśli fundament nie będzie mocny, dom się zawali. Wszystko zaczyna się od tego, czego nie widać. Ciężkiej pracy, cierpliwości i dyscypliny. I my się z tym zgadzamy. A do Was wracamy z faktami już o 10:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A w drugim secie ze Słowenią 4-4.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Nie ze studiem faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Wielkie emocje w meczu o siatkarski finał Ligi Narodów. Grę naszych zawodników ze Słowenią śledzi dziennikarz RMF FM. Od jego relacji zaczniemy. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii. Pomogą w walce z pożarami lasów. W faktach także coś dla zdrowia. Podpowiemy wam, co jeść, aby przedłużyć młodość. Ależ to są emocje. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów grają z reprezentacją Słowenii. Po drugim secie prowadzą Polacy 2-0. Mecz w chińskim Ningbo obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wygląda gra naszej reprezentacji?
3: No, bardzo dobrze. Raczej nie mamy wielkich problemów z grą Słowenii. Pierwszy set wygrany gładko 25-16. Druga partia troszkę bardziej zacięta. W niej Słoweńcy bardziej walczyli. My mieliśmy drobne przestoje, ale ten set wygrany 25-19. Trzecia partia zaczyna się doskonale, bo biało-czerwoni prowadzą 5-1. Świetnie gramy dzisiaj w bloku, świetnie wyglądamy w przyjęciu. Spora w tym też zasługa oczywiście Wilfredo Leona, który sam kilka punktów zdobył dzisiaj, blokując rywali, ale też doskonale atakuje w dzisiejszym meczu nasz reprezentant, bo w sumie zdobył już w tym spotkaniu 13 punktów dla naszej kadry. Teraz w tym trzecim trwającym secie biało-czerwoni prowadzą już 6-1.
2: Dziękujemy Wojtkowi. Oczywiście śledzimy i trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. O tym spotkaniu usłyszycie również w kolejnych faktach RMF FM. Teraz fakty dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na pomorskim odcinku S7. Do wypadku doszło między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Zablokowany jeden pas w kierunku Elbląga. Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu lasów na Półwyspie Iberyjskim. Będą pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
4: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Z racji tego, że Hiszpanie w zeszłym miesiącu byli u nas na ćwiczeniach w Polsce, zobaczyli, jak my działamy. Jesteśmy modułem certyfikowanym, czyli spełniamy wszystkie najwyższe wymagania europejskie, to zrozumieli, że mogą na nas liczyć i bardzo możliwe, że nawet będziemy dostawać rejon tylko dla nas do działań.
2: Mówił młodszy brygadier Jakub Siczak. W całej operacji weźmie udział łącznie 105 polskich strażaków w trzech zmianach.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Ograniczenie spożycia białka może sprzyjać zdrowemu starzeniu się, przekonują naukowcy z University of Wisconsin-Madison. O ich najnowszych sugestiach dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński.
6: Amerykanie opublikowali właśnie przeglądową pracę opartą na wynikach 350 badań naukowych. Wskazują, że choć w ostatnich latach produkty wzbogacone w białko zyskały ogromną popularność, to właśnie ograniczenie spożycia białka może przynieść znacznie więcej korzyści zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet wydłużyć życie. Zwracają uwagę, że białko jest niezbędnym składnikiem diety, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Wspiera wzrost mięśni, regenerację po wysiłku i ogólną sprawność organizmu. Jednak większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia i spożywa znacznie więcej białka niż faktycznie potrzebuje. A to może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Zalecenia powinny więc być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osoby starsze, kobiety w ciąży czy sportowcy rzeczywiście mogą potrzebować więcej białka. Większość z nas już niekoniecznie.
2: Przeczytajcie o tym więcej na rmf24.pl. Polecamy, a my odliczamy już czas do kolejnych faktów. O 11:00 zabierzemy Was na wyjątkową wystawę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimat. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

holy name, vilified, crucified.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman, MF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza. Świetny mecz polskich siatkarzy ze Słowenią. Biało-czerwoni zagrają w finale Ligi Narodów. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. O 17:00 stolica zamilknie w hołdzie dla bohaterów Powstania Warszawskiego.
2: Godzinę W przystańmy, pochylmy głowy.
1: Polscy strażacy w drodze do Hiszpanii.
3: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe.
1: Szybki i pewny awans polskich siatkarzy do finału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w półfinale turnieju rozgrywanego w chińskim Ningbo pokonali 3-0 Słowenię. Ten mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest.
1: W Wojtku nasza reprezentacja nie dała dziś szans rywalom.
4: No, biało-czerwoni zagrali doskonałe spotkanie. Świetnie prezentowali się w bloku, no i też doskonale zagrywali. A ataki Wilfredo Leona i Bartłomieja Bołądzia siały spustoszenie w obronie reprezentacji Słowenii. Jedynie w krótkich momentach tego spotkania drużyna z Bałkanów była w stanie toczyć w miarę wyrównaną walkę z naszą kadrą. W żadnym z trzech setów rywale polskich siatkarzy nie byli w stanie zdobyć więcej niż 19 punktów. W końcówce meczu, gdy nasza reprezentacja miała już przewagę, zmian zaczął dokonywać się Nikola Grbić. Polacy drugi rok z rzędu zagrają w finale Ligi Narodów. Przypomnę, bronią tytułu, a rywalem w jutrzejszym finale będzie reprezentacja Japonii lub USA. Początek tego drugiego półfinałowego starcia o 13:30.
1: Trzymamy kciuki i dziękujemy Wojtkowi, a naszym siatkarzom gratulujemy awansu.
5: Tę rocznicę warto przypomnieć.
1: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, mówił premier Donald Tusk w przesłaniu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że nie mamy prawa zapomnieć lekcji, jaką dali nam powstańcy.
6: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
1: Powiedział premier, zaapelował, by w godzinie W o 17:00 znów przestanąć i oddać hołd bohaterom. Uwaga, kierowcy, po zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Perłówko w Zachodniopomorskiem zablokowana jest trasa S3 w kierunku Szczecina. Zorganizowano objazdy. Pierwsza zmiana polskich strażaków ruszyła do Hiszpanii, by pomóc tamtejszym służbom w walce z pożarami. W faktach łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który obserwował odlot strażaków z lotniska w Balicach.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku. W jaki sposób nasi ratownicy będą wspierać swoich hiszpańskich kolegów?
7: To jest grupa, która może walczyć z ogniem metodami ręcznymi. Sposób działania można porównać do taktyki lekkiej piechoty, powiedział mi przed wylotem kapitan Przemysław Rogalewicz.
3: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
7: Dziś z Balic z wojskowym samolotem do Hiszpanii poleciało 35 strażaków. To jest pierwsza zmiana. W sumie będą takie trzy. Łącznie na Półwysep Iberyjski poleci 105 polskich strażaków. Z lotniska w Balicach Maciej Sołtys.
1: Dziękujemy za relację. Do pracy naszych strażaków będziemy wracać w kolejnych faktach. I na koniec jeszcze ciekawe wyniki badań dotyczące jednych z najgroźniejszych drapieżników morskich. Chodzi o orki, które osiągają nawet 10 metrów długości i są postrachem wśród innych żyjących w morzu stworzeń. Okazuje się, że ten drapieżnik potrafi uciekać w popłochu. Wystarczy, że usłyszy specyficzny dźwięk. Jaki? O tym dowiecie się, zaglądając na rmf24.pl. Przekonacie się, jak bardzo te wyniki badań są zaskakujące. A w faktach kulturalnych RMF FM o artystycznych wydarzeniach w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Panterki, wojskowe kurtki, przerabiane sukienki sprzed wojny, bluzki szyte ze spadochronów, ale też skórzane oficerki czy sandały z korka i sznurka. Prawie 100 eksponatów ma nowa wystawa Splot, czy sukienka może być mundurem. W Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać m.in. zabytkową lokówkę.
9: Ja zawsze jak patrzyłam na zdjęcia powstanek, to zastanawiałam się, jak to się działo, że one na tych wszystkich zdjęciach mają tak fantastyczne ułożone włosy.
8: Mówi kuratorka Dorota Rakowska.
9: W czasie powstania, gdzie był wszechobecny brak. One w zasadzie chodziły cały czas w tym samym ubraniu. To fryzura była tą jedną rzeczą, która stanowiła o takim zadbaniu, o takim trzymaniu fasonu, o takim niepoddaniu się.
8: Wiele miejsca poświęcono też na wystawie powstańczej biało-czerwonej opasce. O 20.30 na placu Piłsudskiego w Warszawie zacznie się darmowy rocznicowy koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, a o północy w Muzeum Powstania Warszawskiego premiera spektaklu Było nie gorąco. Zainspirowały go teksty Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, dwojga artystów, którzy doświadczyli wojny i zostawili po sobie powstańcze świadectwa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Ze strefy...

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM, Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek pogodowe alerty. Posłuchajcie, gdzie może być niebezpiecznie. Kierowcy podróżujący w Małopolsce, przygotujcie się na problemy na czwórce. W faktach także powrót do trudnej, powstańczej rzeczywistości.
3: Wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych.
2: A na koniec coś dla miłośników kolarstwa górskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Z najnowszymi informacjami od synoptyków reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem obowiązują w niemal całym kraju. Najtrudniejsza sytuacja będzie w środkowej i wschodniej części Polski. Przez cały dzień, a także w nocy uważać trzeba na burze, intensywne opady deszczu i wiatr w porywach do nawet 95 km na godzinę. Miejscami może też pojawić się grad. Służby apelują, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Kierowcy, uważajcie na małopolskim odcinku A4 między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec. Zderzyły się tam 3 auta osobowe, zablokowany lewy pas jezdni na jezdni w kierunku Katowic. Polscy siatkarze drugi rok z rzędu zagrają w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Jak już wiecie z faktów, nasza reprezentacja w półfinałowym starciu turnieju finałowego w chińskim Ningbo rozbiła 3-0 reprezentację Słowenii. Z tego, jak zagrali dziś nasi siatkarze, niezwykle zadowolony po meczu był trener Nikola Grbić.
5: Przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak. Ale oczywiście teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
2: Biało-czerwoni finałowego rywala poznają dziś po południu. Będzie to wygrany mecz pomiędzy reprezentacją USA i Japonii, która w tegorocznej Lidze Narodów nie przegrała jeszcze spotkania. A czy dla trenera naszych siatkarzy Nikola Grbicia ma znaczenie, z kim zagramy w finale?
5: Absolutnie nie. Mają różne charakterystyki, oczywiście, ale będziemy się adaptowali. Myślę, że każdy będzie trudny.
2: Mówił Grbić, mecz finałowy Ligi Narodów z udziałem biało-czerwonych jutro o 13:30. W faktach teraz stolica. Duch Warszawy jest wspaniały. Te słowa popłynęły w eter jako pierwsze na falach powstańczej radiostacji Błyskawica. W sierpniu 82 lata temu to radio w czasie Powstania Warszawskiego dawało ludziom siłę, mówi historyk Szymon Niedziela.
3: Gdyby to przenieść na współczesność, na nasze codzienne życie, no to wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych oraz z internetu. Jedyna forma komunikacji to takie budki telefoniczne, które jeszcze w latach 90. były na kartę, bo szok technologiczny, jaki w ciągu ostatnich 20 lat miał miejsce na świecie, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego taka prawie że prymitywna radiostacja, jak dzisiaj na nią spojrzymy, dlaczego ona była tak nowoczesna, tak ważna, a ci, którzy ją skonstruowali, to byli prawie geniuszami, ale tak naprawdę było.
2: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szucht z ekspertem Muzeum Powstania Warszawskiego Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Tam również można zobaczyć na filmie, jak wyglądała powstańcza radiostacja.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Miłośnicy ekstremalnego kolarstwa górskiego ten weekend spędzają w Szczyrku. Odbywają się tam zawody Pucharu Europy IXS Downhill Cup. Wśród kibiców są też słuchacze RMF FM, którzy zdobyli u nas specjalne zaproszenia na tę imprezę.
7: Tobie się to podoba?
8: Podoba. Mój tata buduje jakby rowery. Kupił właśnie rower, zbudował go najlepszy i mi dał.
9: Bardzo nas to interesuje. Młody musi złapać zajawkę, ja od lat już jeżdżę. To, co napisałem też Państwu na zgłoszeniu, gdzie wygrałem Wasze bilety. Przy takiej jeździe człowiek kompletnie wyłącza swoją głowę i może się totalnie odstresować, bo praktycznie jadąc po takiej trasie myśli tylko o tym, jak dobrze wjechać w tą trasę, jak dobrze wjechać w zakręt, a nie myśli o innych problemach, więc to jest po prostu najlepsze odstresowanie, jakie może być.
2: Z 9-letnim Robertem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziś w Szczyrku odbywają się kwalifikacje, a jutro finał zawodów. Start na hali Skrzeczeńskiej, meta przy dolnej stacji gondoli. A już w kolejnych faktach powiemy, jak Warszawa przygotowuje się do oddania hołdu powstańcom warszawskim i gdzie w związku z uroczystościami będą największe utrudnienia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Bobolice koło Koszalina, jest już burza, tak donoszą nasi słuchacze.
0: RMF Ballady.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Studio Katarzyna Podraza. Unijni przywódcy zgodni w sprawie integralności zewnętrznych granic wspólnoty. Posłuchajcie, o co apelują po wydarzeniach w Ceucie. Co dalej z ustawą Lex Szarlatan? Co zrobi prezydent? Z niepokojem spoglądają organizacje pacjentów. Stolica uczci bohaterów Powstania Warszawskiego. Na stołecznych drogach będą utrudnienia. Przywódcy 22 krajów Unii Europejskiej, w tym polski premier, podkreślają, że są zdeterminowani, by chronić integralność granic zewnętrznych wspólnoty. To reakcja na wydarzenia w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, dokąd nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwe, napisali przywódcy w liście do szefów unijnych instytucji. Tymczasem hiszpański premier Pedro Sanchez krytykuje kraje, które zamiast zaoferować wsparcie, domagały się ograniczenia udziału Hiszpanii w strefie Schengen i zaapelował o pilną wideokonferencję ministrów spraw wewnętrznych. Władze włoskiego regionu Kampania apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju po trzęsieniu ziemi, do którego doszło wczoraj wieczorem w okolicach Neapolu. 21 osób zostało rannych, 5 z nich nadal jest w szpitalu. Do tej pory odnotowano ponad 30 wstrząsów wtórnych. Organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została uchwalona przez parlament. Teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Dlaczego pacjenci chcą, by Karol Nawrocki podpisał ustawę Lex Szarlatan?
2: Te przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo osób chorych. Chodzi o dwie nowości. Po pierwsze, rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć. I do tego rzecznik praw pacjenta będzie mógł zablokować strony internetowe, które promują właśnie pseudomedycynę. Na te zmiany czekają m.in. chorzy na nowotwory, podkreśla Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Alivia.
3: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać. Powinno się pojawiać w przestrzeni publicznej mniej takich ofert, mniej reklam.
2: Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Szarlatan, te przepisy wejdą w życie za 3 miesiące. Do jesieni rzecznik praw pacjenta będzie musiał przygotować systemy informatyczne do prowadzenia rejestru osób, które wprowadzają pacjentów w błąd.
1: Warszawa przygotowuje się do oddania hołdu powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica wybuchu zrywu. To oznacza ogromne utrudnienia na stołecznych drogach. Rozpoczną się jeszcze przed kulminacyjnym punktem obchodów, czyli godziną W, punktualnie o 17. Łączymy się z naszym reporterem Igorem Skrzypkiem.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, Igorze. Gdzie i kiedy warszawiacy mogą spodziewać się utrudnień?
4: No już za 2 godziny, o 15:00 rozpocznie się Marsz Powstania Warszawskiego. Pochód ruszy z Ronda Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi, krakowskim przedmieściem, aż do Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Marsz jest zaplanowany do godziny 21:00, więc utrudnienia na tej trasie mogą potrwać przez wiele godzin. To ważne także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jeśli przejazd zwykłą trasą będzie niemożliwy, wprowadzane będą objazdy. Jednak za 4 godziny, w godzinę W, cała Warszawa zatrzyma się niemal całkowicie, punktualnie o 17:00. Tramwaje, autobusy, a także pociągi metra zatrzymają się, aby oddać hołd powstańcom.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec bije rekordy popularności. Najpierw miał kursować tylko w wakacyjne weekendy. Potem dodano rejsy w czwartki, a teraz jeszcze we wtorki. Statek Sedina zabiera turystów malowniczą trasą po rozlewiskach Odry do niemieckiego Garz.
6: Chciałabym pokazać córce rzekę, naszą piękną Odrę.
7: Cieszysz się na taką wycieczkę?
8: Tak.
7: A co byś chciała zobaczyć?
8: Różne ptaki i zwierzęta.
9: Po lewej stronie będziemy mijać te piękne rozlewiska Odry i będziemy płynąć wzdłuż parku Doliny Dolnej Odry. Rewelacja.
1: Usłyszała na pokładzie chwilę przed rozpoczęciem rejsu nasza reporterka Anna Pałamar. A z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 14. W nich podróż w czasie na zamek Tenczyn w Rudnie. Tam wielkie przygotowania do bitwy ze Szwedami. Będzie się działo.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A tu pod słońcem RMF FM i zapraszamy do leżenia brzucha.
0: RMF Ballady.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Co z rządową pomocą dla rolnika po incydencie z rosyjską rakietą w Lubelskiem? Sprawdzimy, co planuje rząd. W faktach oddajemy głos bohaterom Powstania Warszawskiego. Poznajcie historię jednego z nich. Miał wtedy 11 lat.
2: W tym czasie usłyszałem strzał.
1: Polscy wioślarze ze srebrem Mistrzostw Europy. Resort rolnictwa nie wyklucza przekazania pomocy rolnikowi, na którego pole spadła rakieta w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Decyzja o formie i skali pomocy jeszcze nie zapadła. To nowy rodzaj sytuacji, przyznaje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Będziemy się na pewno tej sytuacji przyglądać. Jest świeża. Na pewno sprawdzimy, jak to wygląda, jaki jest ten rozmiar strat. No jeżeli jest duży, no to też ten rolnik nie powinien zostać sam.
1: Szef resortu rolnictwa wskazał, że rozmiar strat może być większy niż wskazywałoby na to miejsce upadku pocisku. Większość ubezpieczeń rolniczych nie przewiduje odszkodowań za szkody spowodowane działaniami militarnymi, a jedynie za skutki warunków atmosferycznych. Czułem się wolny i potrzebny, zapewnia w rozmowie z RMF FM Wojciech Niesłuchowski. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w faktach oddajemy głos uczestnikom tego niepodległościowego zrywu. Pan Wojciech był w harcerskiej poczcie polowej i jako 11-latek roznosił powstańcze listy. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta prosiła go o wspomnienia tamtego czasu.
2: Mówimy o tym, czy się bałem. Zatrzymałem się Róg Wilczej i Marszałkowskiej i w tym czasie usłyszałem strzał. Podobno strzał, który ma zabić, to się go nie słyszy. Ale w tym samym momencie odskoczył przed moją tak głową, odprysnął duży narożnik ściany. Strzelał, to byli Niemcy, o których się mówiło gołębiarze. Chodzili po dachach. Ich gołębiarz no, tym razem nie trafił. Później o tym opowiadam tak jak teraz, tak normalnie. A to był centymetr.
1: Cała rozmowa z uczestnikiem Powstania Warszawskiego do zobaczenia na rmf24.pl. A po godzinie 20 wyemitujemy wyjątkowy odcinek misji specjalnej poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. W faktach teraz dobra wiadomość z Włoch. Polscy wioślarze ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Na podium stanęli Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Świętarski i Konrad Domański. Nie trzy, a dwa mecze czekają na dziś w piłkarskiej ekstraklasie. Wszystko dlatego, że Górnik Zabrze grający w eliminacjach europejskich pucharów skorzystał z możliwości przełożenia meczu z Koroną Kielce. W akcji zobaczymy jednak mistrza Polski, który w fatalnym stylu pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, na piłkarzach Lecha, którzy zagrają z Wieczystą w Krakowie, spoczywa dziś duża presja.
4: A to dlatego, że wszyscy będą obserwować, jak po roztrwonieniu trzybramkowej przewagi z pierwszego meczu w starciu z Orchus zagra zespół z Poznania. Jego szkoleniowiec Nils Frederiksen zaznacza, że cały klub mocno przeżył środową porażkę, ale nie można jej rozpamiętywać i trzeba iść dalej. Ważne z pewnością będzie dziś mentalne podejście Lecha do starcia z Wieczystą. W tej chwili nie chodzi aż tak bardzo o taktykę i całą resztę. Teraz chodzi o nastawienie, mentalność, takie rzeczy, bo to zawsze można dać z siebie. Mówił Frederiksen. Początek tego meczu o 17:30, a wcześniej, bo za niespełna 45 minut, mecz w Gliwicach. Piast zagra z Wisłą Kraków.
5: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Wojska Rzeczpospolitej znów będą bronić Zamku Dęczyn w Rudnie w Małopolsce. Przez cały weekend w twierdzy i okolicach trwa piknik i rekonstrukcja bitwy z 1655 roku. Na Podzamczu w obozie sandomierskich pikinierów jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku. Pikinierzy gotowi do bitwy?
6: Jak najbardziej. Niedawno zakończył się trening tutaj na polu, dokładnie pod zamkiem. Kilkunastu żołnierzy ćwiczyło poruszanie się w formacji.
7: Jeśli idziemy do tego boju, to faktycznie wszystko się dzieje w tempie, jeśli robimy jakiekolwiek zwroty. Wszystko zależało tak naprawdę od tych kolegów, którzy byli obok. Jeśli to wszystko funkcjonowało dobrze, sprawnie, no to zwiększało szanse przeżycia. Tak, jeśli ktoś się wyłamał, no to niestety no, to mogło zaważyć na życiu pozostałych żołnierzy.
6: opisywał Norbert, jeden z oficerów sandomierskich pikinierów. A ja teraz siedzę w obozie pełnym namiotów. Grupa rekonstrukcyjna odpoczywa w cieniu drzew, przygotowując się do bitwy. Temperatura w słońcu to dziś ponad 35 stopni, więc w strojach z epoki to będzie duże wyzwanie. Wielka bitwa z udziałem ponad 200 rekonstruktorów za 2 godziny. Z obozu pod zamkiem Tenczyn, Maciej Sołtys.
1: Dziękujemy Maćkowi za te relacje. Na zamek w Rudnie jeszcze wrócimy, a na kolejne fakty RMF FM zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam pięknej soboty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu pod słońcem RMF FM Paulina Sawicka. Dzień dobry, na zegarach 14:05.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Studio Michał Zieliński.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Zablokowana jest ekspresowa szóstka na pograniczu Pomorza i zachodniego Pomorza. Wielokilometrowe korki tworzą się też na A6 w rejonie Szczecina. Potem rocznica powstania na placu Piłsudskiego. Są już tłumy, trwają próby. Wyjątkowa frekwencja pod Tatrami w drugiej połowie lipca. Górale liczą dudki. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu Małużyc między Kutnem Małowiczem i Włódzkiem na krajowej drodze numer 92 i droga jest tam teraz zablokowana. Nieprzejezdna jest też trasa S6 w Zachodniopomorskiem za Słupskiem w stronę Koszalina między węzłami Sycewice i Wrześnica. Samochód osobowy wjechał w bariery, utworzył się tam niemal 3-kilometrowy korek. Aby go ominąć, trzeba zjechać na węźle Sycewice na wojewódzką drogę numer 112, która poprowadzi was z powrotem na S3 na węźle Wrześnica. Ogromne korki również na A6. Przejazd tą autostradą od węzła Klucz do węzła Rzeźnica zajmuje ponad godzinę. W przeciwną stronę jest niewiele lepiej. Zderzenie trzech samochodów na Wisłostradzie w Warszawie na wysokości ulicy Sanguszki. Zablokowane są przez to dwa pasy trasy i przez to tworzą się spore korki. Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak. Te informacje potwierdza kierowana przez niego firma. Wczoraj pakistańskie służby ratunkowe poszukujące zaginionych 10 alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak zlokalizowały ciała czterech z nich. Trwały poszukiwania z udziałem śmigłowców ratunkowych pozostałych. Liderem wyprawy był Nirmal Purja, który w 2019 roku w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata.
1: Aktualny obraz faktów.
2: Kilkaset osób bierze udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tłumy zebrały się m.in. na placu Piłsudskiego. Trwają tam próby przed wieczornym koncertem piosenek z czasów Powstania. Z uczestnikami tych prób rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Państwo już gotowi do śpiewania?
4: No, prawie tak.
3: Z jakimi emocjami, z jaką myślą państwo przychodzą?
4: Pozytywną.
3: To jest pamięć o powstańcach?
4: Pamięć, tak, pamięć. Jak najbardziej.
3: Państwo głośno śpiewają?
5: Tak, staram.

0: Chyba pan trenował te piosenki wcześniej?
1: Tak, troszkę trenowałem.
0: Lubi pan takie właśnie pieśni?
1: Ładne, miłe i takie przyjemne. Najładniej będzie wieczorem pośpiewać ze wszystkimi uczestnikami.
0: Godzina W coraz bliżej, tak. O 17. Jak państwo ją spędzą?
1: Zatrzymamy się i będziemy czuwać.
0: Jakie emocje towarzyszą temu, że tu państwo są?
2: To jest i wzruszenie, i no przecież, no tak, no to jak co roku. To jest taka pamięć o tych ludziach, że...
3: pełniły rolę szczególną.
2: Wzruszenie, na pewno.
4: Polecamy też portal rmf24.pl. Tam m.in. rozmowa naszej dziennikarki z powstańcem warszawskim Wojciechem Niesłuchowskim o tym, jak wyglądało powstanie z perspektywy 11-letniego chłopca. Jest półmetek wakacji. Pierwsza połowa lipca była trudna dla podhalańskich hotelarzy. Było znacznie mniej turystów niż się spodziewali. Dlatego też ceny były niższe, średnio o 10% od ubiegłorocznych. Druga część miesiąca jednak wynagrodziła im to z nawiązką. Ceny też szybko poszybowały. Są ponad 20% wyższe niż ubiegłoroczne.
5: Jesteśmy już prawie na szczycie. Już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19, kiedy nas było dużo mniej. Nas, mówię, w sensie ilości miejsc noclegowych. No, a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
6: Można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
5: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to, co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych dwóch tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy.
4: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki od Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. No ja już teraz zapraszam na kolejne fakty, w nich m.in. o dyscyplinie nazywanej rowerową Formułą 1. Słyszymy się o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM i najistotniejsze szczegóły zebrał dla nas Michał Zieliński.
2: Godzina W za godzinę. Te fakty zaczniemy od 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rząd w Budapeszcie apeluje do Węgrów, by mimo upałów nie używali klimatyzatorów. Z głównej elektrowni w kraju płynie coraz mniej prądu. Poza tym będą informacje dla kierowców, a także dla kibiców. Za nieco mniej niż godzinę, dokładnie o 17:00, Warszawa zatrzyma się na minutę, aby uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W mieście zawoją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Wodniacy oddadzą hołd na Wiśle, piloci narysują w powietrzu znak Polski Walczącej. Wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają zakazane piosenki. W tym wyjątkowym dniu warto też zajrzeć do Muzeum Powstania Warszawskiego i zobaczyć nową wystawę, czy sukienka może być mundurem. Ekspozycja opowiada o tym, jak zmieniała się moda warszawiaków od lat 30. do końca II wojny światowej.
3: Widzimy zmiany, jakie nastąpiły. Po pierwsze, wszechobecny brak. Brak materiałów, bo wszystko oczywiście szło do przemysłu wojennego, więc kobiety przestały nosić kapelusze, przestały nosić pończochy, nikogo już nie dziwiły gołe nogi. Ten strój stawał się coraz bardziej prosty.
4: Tu i w różnych miejscach tej wystawy widzimy również męskie zegarki. Czy te zegarki też były takim ważnym elementem powstańców, przede wszystkim mężczyzn?
3: Tak, oczywiście, no były bardzo praktyczne, no bo różne akcje wyznaczone były na różne godziny, więc taki zegarek warto było przy sobie mieć.
2: Mówi kurator Dorota Rakowska, a rozmawiał z nią nasz reporter Jakub Rybski. Słuchajcie faktów RMF FM o 16:00. Węgrzy awaryjnie ograniczają działanie swojej elektrowni atomowej i wkrótce konieczne może się okazać nawet całkowite jej wyłączenie. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Zaczęła wysychać najważniejsza węgierska rzeka, czyli Dunaj, i jego poziom w Budapeszcie spadł do 23 cm, tym samym bijąc poprzedni rekord sprzed 8 lat. To rodzi wiele konsekwencji, a jedną z nich jest konieczność wyłączenia najważniejszego źródła prądu na Węgrzech. Chodzi o jedyną w tym kraju elektrownię jądrową PAKS, która odpowiada za produkcję połowy zużywanego w kraju prądu. Elektrownie jądrowe potrzebują wody do chłodzenia reaktorów. Zużyta gorąca woda potem jest spuszczana do rzek. Teraz jednak te spusty są niemożliwe, bo gdyby do wysychających rzek nagle wlać gorącą wodę z reaktorów, to kompletnie zniszczone zostałoby okoliczne środowisko, cały ekosystem. Elektrownia PAKS więc staje i to w fatalnym momencie, bo awarię przechodzi właśnie także największa tamtejsza elektrownia gazowa. Władze w Budapeszcie panicznie więc kupują prąd za granicą, nakazują firmom wstrzymanie produkcji, a do obywateli apelują o niekorzystanie z klimatyzacji czy nawet wiatraków. I to w środku fali upałów.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiej między Gorzowem i Szczecinem zaczyna się rozładowywać. W Krzemlinie między węzłami Myślibórz i Pyrzyce dachował samochód osobowy i ta trasa była zablokowana. Teraz udało się odblokować jeden pas. Dodam, że dalej na tej trasie, już na autostradzie A6, duży ruch w stronę morza sprawia, że przejazd zaledwie 30 km od węzła Podjuchy do Goleniowa zajmuje ponad godzinę. A w Małopolsce zamknięta jest trasa Brzesko-Nowy Sącz, to jest Krajowa 75. W Czchowie zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została ranna w tym wypadku. W pierwszym dziś meczu Ekstraklasy Piast Gliwice prowadzi z Wisłą Kraków 2-1. To jest druga kolejka Ekstraklasy. W tej chwili 51. minuta spotkania. A o 17:30 na kibiców czekają kolejne emocje. Wieczysta Kraków zagra z Lechem Poznań. Tę dyscyplinę nazywa się rowerową Formułą 1. W Szczyrku trwają zawody Pucharu Europy w downhillu, czyli ekstremalnym kolarstwie górskim. Około 300 zawodników bierze udział w kwalifikacjach, a jutro finał. Trasa zjazdowa zaczyna się hali Skrzyczeńskiej, kończy się zaś przy dolnej stacji gondoli. I jest bardzo wymagająca, mówi zawodnik Mateusz Rajda, który podpowiada, jak można zacząć przygodę z downhillem.
7: Mamy też zarówno właśnie takie niebieskie trasy flowowate, na których zaczynamy nasze pierwsze kroki, gdzie też możemy właśnie z instruktorem sobie pojeździć. No i co? Najważniejsze w takim sporcie jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo jednak mimo wszystko, jak sobie gdzieś tam będziemy gubić naszą linię, jeździć gdzieś tam niepewnie, no to wiadomo, że możemy sobie zrobić jakąś krzywdę. Ale jak to w każdym sporcie ekstremalnym.
8: To jak zadbać właśnie o bezpieczeństwo w tym sporcie? To jest odpowiedni sprzęt?
7: Tak, na pewno. Czyli na przykład kask full face najlepiej, bo też wiadomo, że on chroni twarz, buzer, ochraniacze kolana, łokcie. No i najlepiej sobie zabrać na początek instruktora, żeby udzielił ważnych wskazówek, jeżeli chodzi o technikę.
2: Z downhillowcem Mateuszem Rajdą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Jest 16:05 już prawie, przypominamy. dokładnie za 55 minut, 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Stolica zatrzyma się na minutę. W Faktach o 17 połączymy się z naszym warszawskim reporterem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Jutro pierwszy dzień od...

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: 200 tysięcy zabitych i miasto obrócone w gruzy. To były skutki powstania, które wybuchło dokładnie 82 lata temu. 1 sierpnia 1944 roku o 17. Godzina W dała początek wielkiemu patriotycznemu zrywowi. Według dowództwa Armii Krajowej powstanie miało wypchnąć z miasta Niemców tak, by to wolna Polska powitała w mieście Sowietów. Niemcy pozostali, Sowieci nie nadeszli. Niewsparci przez aliantów powstańcy byli słabo uzbrojeni, mimo że część historyków kwestionuje decyzję AK. To postawa powstańców i cywilów do dziś dla nas Polaków jest źródłem dumy. W faktach o 17 na linii Warszawa i Plac Zamkowy. Tam przed kolumną Zygmunta zaparkował wóz satelitarny RMF FM, a obok jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale?
1: Dzień dobry. Tutaj niemal wszyscy zatrzymali się. Rodziny w czasie spacerów. Ktoś w biegu tutaj stanął w miejscu. Ktoś przed chwilą zahamował hulajnogę. Zatrzymały się samochody. To jest nietypowy widok tutaj w centrum Warszawy. Jest skrzyżowanie, ruchliwe, zielone światło, a samochody teraz stoją. Nikt nie rusza. Nikt nie trąbi. Słychać tylko, tak jak w moim tle, syreny. Ten dźwięk jest w całej Warszawie i w wielu miastach. Właśnie teraz, w różnych częściach Mazowsza. Dookoła mnie są turyści. Są mieszkańcy Warszawy. Właściwie trudno teraz rozpoznać, kto w jakiej roli tutaj jest na Placu Zamkowym, bo wszyscy dokładnie robią to samo. Wszyscy stanęli w miejscu. Każda z tych osób oddaje teraz hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Kilkanaście metrów ode mnie wstali goście kawiarni. Obok nich, przy tym samym stoliku, stoją pracownicy tej kawiarni. Dopiero za chwilę oni wrócą do swoich aktywności, do swoich planów. Tutaj ruszają powoli pierwsze samochody. I jest jedna rzecz, która teraz na gorąco zwraca moją uwagę. To jest kolejny rok, gdy mam zaszczyt i absolutną przyjemność opisywać w faktach RMF FM Warszawę w tym szczególnym momencie, w rocznicę godziny W. Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu wiele osób wyjmowało telefony, smartfony i nagrywało ten moment. A teraz rozglądam się i tych smartfonów tak dużo nie widać. Niektórzy trzymają tu za rękę bliską osobę, a nie smartfon. Może coś się zmieniło, może przyszła myśl, że nie chodzi o to dzisiaj, by koniecznie ten moment zarejestrować, tylko bardziej o to, żeby tutaj być. Wiele kobiet z biało-czerwonymi koralami, z biało-czerwonymi kwiatami we włosach. Sporo osób chyba odrywa się teraz właśnie od telefonów i myśli. I pewnie to jest okazja, żeby także pomyśleć o tym, że dookoła, tutaj w Warszawie, są wciąż ślady tego, co działo się właśnie w tym miejscu, w sierpniu 1944 roku. A w tle, między innymi, słychać Mazurek Dąbrowskiego. Tutaj brzmi Warszawa, Plac Zamkowy, Michał Dobrołowicz.
0: Dziękujemy naszemu reporterowi, który pozostaje na Placu Zamkowym. Słowo wtedy bardzo pomagało, czasami bardziej niż amunicja czy dobry obiad. Tak mówi RMF FM historyk Szymon Niedziela, ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego. W rocznicę wybuchu niepodległościowego zrywu wsłuchujemy się w słowa powstańczego radia Błyskawica.
2: Może ważniejsze od treści komunikatu był ładunek emocjonalny, głosowy. To było tak istotne, zresztą świetni speakerzy jak Zbigniew Świętochowski na przykład, czy Mieczysław Ubysz, no też potrafili to robić w sposób, który wręcz wyglądał jak rozkaz, jak zachęcenie do tego, żeby kontynuować walkę. To było tu, mówi Warszawa, na przykład w taki, ale to jeszcze piękniejszy o wiele sposób. I nie tyle sama informacja, co właśnie emocja przekazana w modulowanym głosie była dla ludzi, tak jak powiedziałem, ważniejsza niż obiad.
0: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Cały czas możecie słyszeć to, co dzieje się na Placu Zamkowym w Warszawie. W faktach o 18:00. Godzina W w relacji reportera RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

Gaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: FM i wszystkie ważne szczegóły zebrał dla nas Michał Zieliński.
2: A w tych faktach rocznica rozpoczęcia powstania warszawskiego, w całym kraju obchody, ale stolica w godzinie W się zatrzymała. Te uroczystości obserwuje nasz reporter. Jak chronić lepiej eurogranice? Po wydarzeniach w Sełcie będzie specjalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii. W Ekstraklasie 7 bramek w Gliwicach, szczegół już za chwilę. Syreny i dzwony ogłosiły Warszawie, Polsce i światu, że nadeszła kolejna rocznica największego powstania przeciwko niemieckiej machinie wojennej. Stolica Polski, jak co roku, się zatrzymała. I tym razem 1 sierpnia, punktualnie o 17 w rocznicę godziny W, zatrzymała się na minutę. Po to, by upamiętnić poległych i oddać hołd powstańcom. Na niebie nad Warszawą pojawił się symbol Polski walczącej. A nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawia z uczestnikami uroczystości w stolicy.
3: Ja nie jestem z Warszawy, ale zawsze jakoś ta historia Polski tkwiła w moim sercu i jest mi po prostu bliska, tak?
4: Przyjechała pani specjalnie dzisiaj, 1 sierpnia?
3: Tak, specjalnie. Lubię święta związane i z Warszawą, i z Polską.
4: W czasie godziny W co pojawia się w myślach?
5: Obrazy tej wojny.
4: Blisko, to tutaj obok, prawda? Tu są jeszcze ślady w okolicy.
5: Dokładnie. I to jest właśnie żywa historia.
3: Widać to i też właśnie czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem.
6: Patrzę przede wszystkim z dumą i z takim podziwem, jeśli chodzi o tych młodych ludzi i o to, że oni mieli odwagę wyjść i walczyć.
2: Na ulicach Warszawy trwa kilka zgromadzeń związanych z rocznicą. Wśród nich jest Marsz Powstania Warszawskiego. Do wieczora utrudnienia potrwają przede wszystkim w rejonie Placu Krasińskich. Szefowa Komisji Europejskiej popiera apel premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o to, by zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych, by omówić sytuację w Sełcie. Według Ursuli von der Leyen wydarzenia w tej hiszpańskiej eksklawie po afrykańskiej stronie cieśniny gibraltarskiej pokazały, jak ważne jest, by ochrona zewnętrznych granic Unii była skuteczna. Zdaniem szefowej komisji obecny system dobrze funkcjonuje, ale wymaga wzmocnienia. W ostatnich dniach do Sełty przedostało się w niekontrolowany sposób prawie 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wczoraj hiszpański resort spraw wewnętrznych informował, że zdecydowana większość z nich do Maroka już wróciła. Ale teraz w faktach ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 9 w miejscowości Borek Klimontowski w Świętokrzyskiem. Między Opatowem i Rzeszowem zderzyły się 3 samochody osobowe. A teraz zaglądamy na ekstraklasowe boiska. Wieczysta Kraków na razie bezbramkowo remisuje z Lechem Poznań po 27 minutach meczu, a we wcześniejszym spotkaniu Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3. Siatkarze Stanów Zjednoczonych będą rywalami Polaków w jutrzejszym meczu finału Ligi Narodów. W drugim półfinale w chińskim Ningbo pokonali bowiem Japończyków 3-2. Wcześniej, przypomnę, biało-czerwoni wygrali ze Słowenią 3-0. Początek finału jutro o 13:30.
7: Fakty z bliska.
2: Ponad 200 rekonstruktorów mierzy się w wielkiej bitwie o zamek Tenczyn w Rudnie w Małopolsce. To jedno z największych tego typu wydarzeń w kraju, a upamiętnia obronę twierdzy przed Szwedami w 1655 roku. Nasz reporter Maciej Sołty zobserwował trening sandomierskich pikinierów.
8: A pani mi powie, co my właśnie oglądamy?
9: My oglądamy ćwiczenia musztry sandomirskich pikinierów, czyli formacji XVII-wiecznej, XVII-wiecznego wojska, który będzie walczył w trakcie bitwy, ale jak każda drużyna, jak każdy oddział muszą ćwiczyć, więc oglądamy właśnie porządny trening.
10: Najpierw będzie bitwa przed zamkiem, tu będzie główne starcie, potem będziemy ścierać się właśnie w tej gardzieli i tutaj w tej wieży, z której przeprowadzano ostrzał pewnie i wówczas, no i potem bitwa na górnym zamku.
2: Mówili rekonstruktorzy Norbert i Karolina. Piknik historyczny na Zamku Tenczyn trwa cały weekend.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Które zaprasza Michał Zieliński.
2: To tragiczny dzień w Tatrach. W najwyższych polskich górach zginęły dziś już dwie osoby. Dodatkowe poszukiwania na miejscu czwartkowej eksplozji w Lubelskiem. Skuteczne, bo udało się odnaleźć brakującą część rakiety. Poza tym m.in. bardzo głośne lotnisko w bielskich Aleksandrowicach. Wcale nie z powodu samolotów. Do dwóch śmiertelnych wypadków doszło dziś w Tatrach, w rejonie skrajnej sieczkowej przełęczy. Turysta najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej. Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary. Śledczy odnaleźli ostatni fragment rosyjskiej rakiety, która spadła w czwartek w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak wcześniej informowała już prokuratura, analiza wskazała, że trzeba szukać jeszcze brakującej części. Według prokuratury rakieta to rosyjski pocisk manewrujący H-101, który zawierał znaczne ilości materiału wybuchowego.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Sprawdzamy teraz, co się dzieje na ekstraklasowych boiskach. W Krakowie Wieczysta gra z mistrzem Polski Lechem Poznań i to spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej. Wojtku.
4: Tak jest, dobry
2: wieczór. Jakie wyniki, co się dzieje na boisku?
4: No, Lech prowadzi 2-0. Widać, że po tej środowej porażce i odpadnięciu z Ligi Mistrzów nie ma wielkiego rozpamiętywania w szatni. Bardzo dobra pierwsza połowa. Aniero efektownym naprawdę strzałem z dystansu zdobył pierwszą bramkę. Kilka minut później drugie trafienie także po uderzeniu z dystansu, no a w tej drugiej połowie, która właśnie trwa, bo jest 65. minuta, Lech tak naprawdę kontroluje to spotkanie. Wieczysta próbuje dochodzić do swoich okazji, ale za każdym razem właściwie jest skutecznie powstrzymywana przez piłkarzy mistrza Polski, a we wcześniejszym meczu, przypomnijmy, padło aż 7 bramek. Piast Gliwice pokonał 4-3 na własnym stadionie Wisłę Kraków.
2: Na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe o 20, czyli za godzinę. Nie można spać, domy się trzęsą, słychać dudnienie. Takie skargi mieszkańcy Bielska Białej skierowali ostatniej nocy do prezydenta miasta. Również do naszej redakcji mailem docierały informacje o wyjątkowo głośnej i uciążliwej imprezie na lotnisku Aleksandrowice. W związku z tymi sygnałami władze miasta spotkały się z organizatorem festiwalu Rap Południe i wydały oświadczenie. Teraz w faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, dziś ciąg dalszy imprezy. To co postanowiono?
5: Organizatorzy zapewnili magistrat, że wprowadzą zmiany w nagłośnieniu, tak by ograniczyć uciążliwy hałas. W oświadczeniu pada jednak stwierdzenie, że nie da się całkowicie wyeliminować wszystkich niedogodności. Urząd Miasta podkreśla, że zgoda na organizację festiwalu została wydana na podstawie obowiązujących przepisów oraz po spełnieniu przez organizatora wymaganych warunków formalnych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa. Magistrat zaznacza też, że zdecydował się na współpracę z twórcami festiwalu, ponieważ miasto potrzebuje atrakcyjnych wydarzeń dla młodzieży. O to młodzi ludzie oraz ich rodzice wielokrotnie postulowali. Festiwal potrwa do jutra.
2: Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec będzie w sierpniu kursował aż 4 razy w tygodniu. Dodatkowe terminy to rezultat ogromnego zainteresowania rejsami po rozlewiskach Odry. Bilety są wyprzedane do końca wakacji, a ci, którym udało się kupić, przyznają, że nie było łatwo.
6: Było trudno. Ja w ostatniej chwili kupiłam 2. Ostatnie bilety. Jest okupowana wycieczka.
7: Podobno było bilety trudno dostać.
8: Tak. Udało się w ostatniej chwili z dodatkowej tej kuli.
7: I jaki tutaj plan? Widzę, że macie rowery.
8: Płynąć do Gardz. Tam pojeździć rowerem i w sumie już z Gardz wrócić do Gryfina rowerem.
9: Nie ma drugiej takiej delty rzeki jak nasze ulice Odry z Zalewem Szczecińskim.
2: Usłyszała przed rozpoczęciem rejsu nasza reporterka Anna Połamar. A ja przypominam, dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W kolejnych faktach połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje przygotowania do koncertu piosenek z czasów Powstania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Nie faktów przedstawi Michał Zieliński.
2: W rocznicę powstania zapełnia się Plac Piłsudskiego w Warszawie. Za pół godziny zacznie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Polscy siatkarze nie zawodzą. Drugi rok z rzędu są w finale Ligi Narodów. Za 3 minuty fakty sportowe RMF FM. A na początek informacja sprzed chwili z Krajowej Drogi nr 12 w Lubuskiem. W Bukowinie Bobrzańskiej to odcinek Żagań-Szprotawa. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba zginęła w tym wypadku, druga została ranna i droga jest tam teraz zablokowana. Szykuje się niezapomniany wieczór na Placu Piłsudskiego w Warszawie w ramach uroczystości 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za pół godziny zacznie się koncert utworów z czasów powstania. Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak wyglądają przygotowania do koncertu?
3: Mieszkańcy Warszawy i turyści właśnie odbierają specjalne śpiewniki i już przygotowują się, już trenują przed koncertem. Między innymi śpiewają piosenkę Pałacyk Michla. To był wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol w czasie Powstania Warszawskiego.
4: Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią ich chłopcy od parasola. To warszawiaki, fajne chłopaki są.
3: Z jaką myślą tutaj przychodzicie, czekacie, będziecie śpiewać?
5: Ja bardzo lubię historię II wojny światowej, więc...
3: Tu jest okazja, żeby poznać tę historię tak. Od trochę innej strony?
5: Tak, bardzo.
6: Ja już jestem tutaj kolejny raz i w sumie za każdym razem jestem zaskoczona, że przychodzi tylu warszawiaków.
3: Na Plac Piłsudskiego w Warszawie przychodzi coraz więcej osób. Najłatwiej jest tutaj teraz dojechać komunikacją miejską i drugą linią warszawskiego metra, bo ulice wokół Placu Piłsudskiego są pozamykane. Między innymi są utrudnienia na ulicach Królewskiej i na Senatorskiej.
2: A zaraz po faktach sportowych zapraszamy na wyjątkowy odcinek misji specjalnej. Będzie poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.
7: Świat w faktach.
2: We wtorek w nadzwyczajnym trybie ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej mają rozmawiać o zabezpieczeniu granic wspólnoty. Zwołanie takiego spotkania zaproponował szef rządu Hiszpanii Pedro Sanchez po wydarzeniach w Ceucie, hiszpańskim terytorium po afrykańskiej stronie cieśniny gibraltarskiej. Według władz Madrycie unijną granicę z Afryką przekroczyło tam w kilka dni około 60 tysięcy ludzi. Większość została zawrócona do Maroka, ale po hiszpańskiej stronie odnaleziono ciała co najmniej 67 osób. Ukraińskie drony zniszczyły objęty sankcjami kontenerowiec Janina, który należał do rosyjskiego koncernu Rosatom, przekazuje Wołodymyr Zełenski. Szef Rosatomu oświadczył, że statek zatonął minionej nocy na Morzu Czarnym, około 130 mil od Noworosyjska w wyniku ataku dwóch ukraińskich dronów morskich. Według niego wszystkich 17 członków załogi udało się uratować. Aleksiej Lichaczow zapewnia też, że statek przewoził towary o charakterze cywilnym. Pierwsza część wakacji za nami, pod Tatrami lipiec nie był zbyt udany, głównie z powodu pogody. Za to druga część zapowiada się dobrze, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Mimo że w tym roku mamy krótki, długi weekend, no bo święto wypada w sobotę, to jest pewien atawizm turystyczny w naszym narodzie. W sierpniu musi być długi weekend, nawet jeśli on nie wypadnie kalendarzowo, to go sobie zrobimy siłowo. I my już od 2 miesięcy widzieliśmy tam obłożenie powyżej 80% i one za chwilę dojdzie do 90 paru. Przed tym weekendem ten tydzień, czyli ten środkowy tydzień sierpnia też już na 90 nam się powoli zaczyna świecić. No i widzimy, że to będzie najbardziej oblegany czas, ale tuż po nim też tradycyjnie widzimy gwałtowne obcięcie, bo z 90 paru spadniemy na 60, ponad 30%.
2: Skoro o wyjazdach mowa, w faktach za godzinę sprawdzimy, czy przyszły tydzień może przynieść obniżki cen na stacjach paliw.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Zapraszam, Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Zaczynamy od meczu naszych siatkarzy. Oni w półfinale turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim Ningbo pokonali pewnie 3-0 Słowenię. Było to zwycięstwo bardzo pewne i bez cienia wątpliwości. Świetnie na parkiecie prezentował się dziś Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów, z czego aż 6 dzięki świetnej zagrywce. I właśnie ten element pozwolił szybko i pewnie wygrać dzisiejszy mecz, podkreśla trener naszych siatkarzy Nikola Grbić.
12: Potem było dużo łatwiej. zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. Przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak.
11: Jutro w finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją USA. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych w półfinale stoczyli zacięty bój z Japonią i awansowali dzięki wygranej po tiebreaku. Początek finału jutro o 13:30. Z Chin przenosimy się na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Lech z pierwszą w tym sezonie ligową wygraną. Mistrz Polski pokonał 2-1 w Krakowie na stadionie przy ulicy Reymonta Wieczystą. Zwycięstwo dały 2 gole zdobyte po uderzeniach z dystansu. Aż 7 goli padło w Gliwicach. Po pełnym emocji i sytuacji bramkowych meczu Piast pokonał 4-3 Wisłę Kraków.
13: Bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy, ale tak jakbyśmy siebie zchallenge'owali, żeby zrobić prawie tyle samo złych rzeczy. Finalnie się upiekło w tym sensie, że tu chodzi o wynik po prostu i duży szacunek dla piłkarzy, że dowieźli.
11: Wyjaśniał po meczu trener Piasta Daniel Myśliwiec. Na koniec jeszcze skoki narciarskie. Naoki Nakamura, najlepszy w konkursie inaugurującym cykl letniej Grand Prix. Najlepszym z Polaków w konkursie rozgrywanym na skoczni w Wiśle Malince był 7 Kacper Tomasiak, a w sumie w drugiej serii zobaczyliśmy aż 5 Polaków.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Już jest godzina 21, zatem nowe fakty przedstawia Michał Zieliński.
2: Na ich początek pakiet informacji dla kierowców. Będą najnowsze doniesienia o wypadkach i utrudnieniach na głównych trasach, a także pytanie o szanse na obniżki cen paliw. Burze nad Polską, wyjątkowo gwałtowne w północnej części województwa śląskiego. Szef FIFA, Infantino, dał spokój z pomysłem prywatyzacji mundialu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości węzła Włocławek Zachód. Samochód wjechał w barierę, a następnie się zapalił i zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Łodzi. Drugi poważny dziś wypadek na trasie S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tym razem zderzyły się tam trzy samochody, jedna osoba została ranna w tym wypadku i jezdnia w kierunku Szczecina znów jest zablokowana. Cena powyżej 8 zł za litr już nikogo nie dziwi. Stawki na stacjach, w szczególności za olej napędowy, szybują. To efekt wzrostu cen ropy wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy przyszły tydzień może przynieść wyczekiwane przez kierowców obniżki?
3: Nic na to nie wskazuje. W przypadku benzyny 95 możliwa jest stabilizacja cen w granicach 7 zł i 50 groszy, ale jeśli chodzi o olej napędowy, spodziewajmy się jeszcze wyższych stawek. Już teraz cena powyżej 8 zł i 20 groszy nie jest zaskoczeniem, a może być jeszcze gorzej.
4: Co prawda ropa w ostatnich dniach nie notowała wyraźnego wzrostu, mieliśmy spore wahania, raz mocne spadki, raz podwyżki, ale w drugiej połowie tygodnia powróciło i notowanie ropy Brent powyżej poziomu $90.
3: Tłumaczy redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak. Ratunkiem dla portfeli kierowców mógłby być powrót do pakietu CPN. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji możliwy jest powrót do regulowania cen paliw. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
2: Przez województwo śląskie przechodzi gwałtowny front burzowy. Najwięcej zgłoszeń o szkodach, około 70, strażacy odebrali z powiatu tarnogórskiego. Nie ma informacji o tym, by ktoś został poszkodowany. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w większości kraju, za wyjątkiem zachodu i północnego zachodu.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Najbardziej znane utwory z czasów Powstania Warszawskiego można usłyszeć na placu Piłsudskiego w stolicy. Specjalny koncert jest częścią obchodów 82. rocznicy wybuchu bohaterskiego zrywu z sierpnia 1944 roku.
6: Ubaj wiaro i wytężyć prac wymowy jak stal.
7: W jakim nastroju pani przyszła dzisiaj?
6: Bardzo wesołym. Lubimy sobie pośpiewać.
7: Którą piosenkę dzisiaj najgłośniej państwo śpiewają?
6: No właśnie ten pałacyk, którą teraz zaczynali.
8: Bohaterom cześć i chwała, jak było na placu.
7: A czym dla pana jest ten dzień, ten 1 sierpnia? Godzina W już za nami.
8: Tak. No jest dniem, którym trzeba pamiętać o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, także trzeba pamiętać. Trzeba...
7: Ten śpiew, te piosenki podsycają, wzmacniają tę pamięć?
8: Wzmacniają jak najbardziej.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Jak zaszachować Alzheimera? W Szczecinie odbył się charytatywny turniej szachowy, a celem była dobra zabawa, ale też zwrócenie uwagi na choroby otępienne.
9: Od dawna grasz w szachy?
10: Od dawna już. Nie wiem, chyba tak od 2 lat, już 3 może. Lubię to.
9: A co ci się w tych szachach podoba?
10: Jak trzeba myśleć, jak są jakieś takie chwile ciężkie, trzeba bardzo długo pomyśleć. Mi się to naprawdę podoba.
11: Z 5 lat już gram w sumie. A ja się nauczyłem od kolegów w szkole grać w szachy. Na świetlicy mnie nauczyli. Ostatnio moja partia trwała nawet 4,5 godziny.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Neurolodzy wskazują, że ćwiczenia umysłowe mogą zmniejszać ryzyko zapadnięcia na demencję starczą i Alzheimera.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
1: UEFA z zadowoleniem przyjęła decyzję FIFA o wycofaniu się z planów częściowej prywatyzacji mundialu. Europejska Federacja najmocniej naciskała na FIFA, by zrezygnowała z tego pomysłu i groziła nawet bojkotem najważniejszych turniejów. W wydanym oświadczeniu władze Europejskiej Federacji podkreślają jednak, że władze FIFA straciły zaufanie i chcą, by osoby odpowiedzialne za ten pomysł pociągnąć do odpowiedzialności. Z reprezentacją USA zmierzą się jutro w chińskim Ningbo polscy siatkarze o drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w pół półfinale rozbili dziś 3-0 Słowenię. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała zaś po tiebreaku niepokonanych do tej pory Japończyków. To pokazuje, że jutro naszą reprezentację czeka bardzo trudne zadanie.
13: Świetni atleci, przygotowani fizycznie, wysoko, mocno. Myślę, że to jest ich charakterystyka. Myślę, że musimy się skupić na sobie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach ku temu, żeby jutro zdobyć to trofeum po raz drugi.
1: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Finał Ligi Narodów jutro o 13.30, a mecz o brąz o 9.00. Na koniec jeszcze rajdowe Mistrzostwa Świata WRC. Fin Sami Pajari prowadzi po 18 z 20 odcinków specjalnych rajdu Finlandii, który jest 10. rundą Mistrzostw Świata. Reprezentant gospodarzy został liderem jednak po tym, gdy groźny wypadek miał prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Kierowca wraz ze swoim pilotem zostali przewiezieni do szpitala na badania, a do końca rajdu dwa jutrzejsze odcinki specjalne.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.

0: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Warto wiedzieć w sobotni wieczór o 22:00. Przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: A w tych faktach godzina W, jak co roku o 17:00 Warszawa zatrzymała się, aby uczcić bohaterów powstania. Poza tym eksplozja w restauracji w centrum Moskwy i burze nad Polską. Nasi strażacy już w Hiszpanii mają pomagać w walce z pożarami lasów. A Wojciech Marczyk już w studio faktów sportowych, by za chwilę podsumować się najważniejsze wydarzenia ze stadionów i torów. Warszawa jak co roku zatrzymała się na minutę, aby oddać hołd uczestnikom powstania warszawskiego i upamiętnić poległych. Dziś minęły dokładnie 82 lata od wybuchu powstania. Punktualnie o 17:00 w godzinę W na niebie pojawił się symbol Polski walczącej. Zatrzymały się tramwaje, autobusy i samochody osobowe. Przechodnie przystanęli na chodnikach i gromadzili się w miejscach pamięci. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Mamy dreszcze, jesteśmy wzruszeni, jesteśmy ze Szczecina. Staramy się jak najczęściej przyjeżdżać.
4: Specjalnie dzisiaj?
3: Tylko i wyłącznie. Wracamy, jedną noc tu jesteśmy, wracamy do Szczecina i przyjeżdżamy po prostu oddać hołd tym ludziom, którzy po prostu młodym, którzy oddali życie, którzy walczyli.
4: Czuć, że to wyjątkowy dzień, wyjątkowa data, wyjątkowa chwila?
5: No dla większości na pewno.
3: My to czujemy, tak? Ja po prostu bardzo chciałabym po iluś tam pokoleniach, które tam minęły, oddać tym młodym ludziom, którzy nie mogli dożyć naszego wieku. No zawalczyli o nas.
5: Ja by to było pielęgnowane.
2: Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam znajdziecie m.in. rozmowę naszej dziennikarki z powstańcem warszawskim Wojciechem Niesłuchowskim. 3 osoby zginęły, a około 20 zostało rannych w wyniku eksplozji w restauracji w centrum Moskwy. Na razie oficjalnie nie podano przyczyny, ale lokalne media donoszą o wybuchu zbiornika z gazem. Niedaleko restauracji znajduje się budynek amerykańskiej ambasady.
6: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
2: Już ponad 1000 razy interweniowali dziś strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Burze przechodzą nad Polską, a niemal połowa tych interwencji dotyczy dwóch województw, mazowieckiego i wielkopolskiego. W powiecie pleszewskim w Wielkopolsce silny wiatr zerwał kilka dachów. Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 1:00 w nocy. W ciągu dnia jednak w wielu miejscach w kraju było słonecznie i bardzo ciepło. Tak było choćby w Beskidach, gdzie wielu turystów korzystało z tej pięknej pogody.
7: Mamy w planie wjechanie na Kolejkę Górską i na Halę Skrzyczyńską.
8: Wakacje udane w połowie?
7: Tak, jak najbardziej.
8: Cały miesiąc wakacji, jeszcze jakieś plany państwo macie?
9: No, u nas wszystko odbyło się na spontanie, także jakby nie planujemy. Wszystko właściwie, nazwijmy to last, ze względu właśnie zawodowych, ale zawsze znajdujemy tą chwilę, żeby właśnie się wyrwać 4 dni, czasami się udaje na dłużej.
8: Czujecie, że to już jest połowa wakacji?
10: Tak.
8: Co, jak się z tym masz?
10: Dobrze.
8: To co zamierzasz jeszcze robić?
10: Pływać w basenie i jeszcze nie wiem.
2: Z turystami z Radomia wśród beskidzkich lasów w Szczyrku rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Pierwsza grupa polskich strażaków poleciała do Hiszpanii. To 35 specjalistów od walki z pożarami lasów będą pomagać swoim kolegom z Półwyspu Iberyjskiego. Mają pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
11: Nasze działania polegają na pieszo udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd, gdzie śmigłowce tylko mogą zrzucić tą wodę, a my wspieramy te działania i koordynowani jesteśmy razem we współpracy z tymi statkami powietrznymi do działań bezpośrednich przy użyciu narzędzi ręcznych.
2: Mówi kapitan Przemysław Rogalewicz. W sumie do Hiszpanii poleci 105 strażaków podzielonych na 3 zmiany. Za moment u nas fakty sportowe, a fakty o 23:00 już przygotowuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: To teraz już głos oddajemy Wojciechowi Marczykowi. To ostatnie dziś fakty sportowe.
12: A zaczynamy od wizyty na torze żużlowym w Łodzi, gdzie niedawno zakończyła się 7. runda żużlowej Grand Prix. Najlepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Jako drugi w finałowym biegu finiszował zaś Patryk Dudek. Do finału nie zdołał awansować dziś Bartosz Zmarzlik, który tym samym przerwał fantastyczną serię i po raz pierwszy od 14 rund nie było go w finale. Trzeci w biegu finałowym był Brady Kearns, Australijczyk. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix zrównał się punktami z prowadzącym broniącym tytułu Bartoszem Zmarzlikiem. Z Łodzi przenosimy się teraz do Portugalii. Tam bowiem trwa mecz o Super Puchar tego kraju. FC Porto gra z Torenze. To drugoligowiec, który zaskakująco wywalczył to trofeum w składzie FC Porto. Od pierwszych minut dwóch naszych reprezentantów, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Trwa doliczony czas pierwszej połowy tego spotkania i FC Porto prowadzi 1-0, jak na razie na ławce rezerwowych Oskar Pietuszewski. A w nocy dokładnie o 2:30 polskiego czasu swój kolejny mecz za oceanem w MLS rozegra Robert Lewandowski. Chicago Fire, którego kapitan naszej kadry jest zawodnikiem, zmierzy się z Charlotte. Drużyna Polaka ostatnie dwa spotkania przegrała. Teraz o zwycięstwo znów może być jednak bardzo trudno.
13: To są drużyny, które moim zdaniem są bardzo wyrównane i ten mecz pewnie będzie tutaj oscylował w okolicach remisu, natomiast jakbyśmy sobie porównali 1-1 wszystkie pozycje, to w zasadzie można powiedzieć, że Charlotte FC to jednak troszeczkę lepsza drużyna.
12: Mówiła Katarzyna Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF Ballady.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Właśnie o tej porze przedstawi jej Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. A w tych faktach na początek ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia mamy na Krajowej 12, Ekspresowej Trójce i Autostradzie A1. W Wielkopolsce policjant został ranny podczas interwencji w Trzciance. Napastnik został postrzelony. Interwencja strażaków także pod Śląskim Myszkowem. Przez burzę ewakuowano ponad 100 osób z obozu harcerskiego. Fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Lubuskiem jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze numer 12 między Żaganiem a Szprotawą w miejscowości Bukowina Bobrzańska. Droga tam jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. W zachodniopomorskim na S3, dokładnie między węzłami Myślibórz i Pyrzyce w rejonie Głazowa, zderzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a kierowcy kierowani są na objazdy drogą wojewódzką numer 119. Utrudnienia także na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Na wysokości węzła Włocławek Zachód w pobliżu Pikutkowa samochód osobowy uderzył w bariery. Tam 4 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
3: To są fakty RMF FM.
2: Policjant ranny podczas domowej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce zgłoszenia, zostali zaatakowani przez mężczyznę uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę. Gdy napastnik nie reagował na wezwania i zagrażał ich życiu, policjanci postrzelili go.
4: Policjanci z Trzcianki otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji domowej w jednym z bloków na terenie miasta. Po przyjeździe na miejsce zostali zaatakowani przez nieznanego im mężczyznę przedmiotem przypominającym maczetę. Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
2: Przekazał nam nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Wielkopolskiej Policji. Przed blokiem znaleziono ciało ojca napastnika. Teraz pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń. Nad Śląskiem przechodzą silne burze. W okolicy Myszkowa strażacy ewakuowali z tego powodu jeden z obozów harcerskich. Jak przekazali nam strażacy, na miejscu było ponad 100 osób. Jedna z nich została ranna. Tej nocy alerty IMGW dotyczące burz obejmują całą zachodnią Polskę. W słowackich Tatrach Wysokich zginął 37-letni polski wspinacz. Do wypadku doszło na popularnej drodze wspinaczkowej w rejonie skrajnej Rzeżuchowej, Turni. Mimo szybkiej akcji ratowników i reanimacji prowadzonej jeszcze przed ich przybyciem, życia mężczyzny nie udało się uratować. Poprawia się stan rzeki Bóbr koło Pilchowic na Dolnym Śląsku. To tam miesiąc temu podczas opróżniania jeziora doszło do katastrofy ekologicznej. Osady z dna zbiornika ze szkodliwymi substancjami doprowadziły do masowego śnięcia ryb i zatrucia rzeki. Jej parametry wróciły do normy. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Czy to oznacza, że na rzekę może jeszcze wrócić życie?
5: Niestety nie. Faktycznie normy biologiczne wody nie są już przekroczone, ale mimo to służby utrzymały zakaz korzystania z rzeki. Na ponad 30-kilometrowym odcinku Bobru nadal nie można więc pływać, wędkować, ale także organizować spływów pontonowych czy kajakowych, co uderza w całą branżę turystyczną.
6: Tu nie ma wody, nie ma działalności. Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuje się oszukany.
5: Przedsiębiorcy czekają na zniesienie zakazu, ale służby nie chcą ryzykować, powiedziała mi wojewoda Anna Żabska.
7: Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas tutaj priorytetowa i najważniejsza.
5: Kolejne badania wody w poniedziałek i dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nie ma zagrożenia, zapadnie decyzja o ewentualnym zniesieniu zakazu korzystania z Bobru.
2: O stanie rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku informację zebrała Martyna Czerwińska. Fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam.
3: Strażacy usuwają skutki burz, które przechodzą nad Polską. Wczoraj odnotowano ponad 1200 interwencji, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Dramat na granicy hiszpańsko-marokańskiej. W sumie około 60 tysięcy osób próbowało przedostać się do Europy. Fala ekstremalnych upałów we Włoszech. W 25 największych miastach obowiązuje najwyższy alert pogodowy. Ponad 1200 razy interweniowali przez całą sobotę strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Najwięcej interwencji jest na Mazowszu i w Wielkopolsce. Nowe dane Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, z którym już teraz się łączymy. Dobry wieczór, Michale. Gdzie tej nocy strażacy mają najwięcej pracy?
4: Dobry wieczór. Przede wszystkim w powiecie pleszewskim, właśnie w Wielkopolsce. Tam silny wiatr zerwał kilka dachów. Strażacy pracują też na Śląsku. Tam w terenie są też pracownicy pogotowia energetycznego. Bez prądu po wieczornej burzy są mieszkańcy okolic Tarnowskich Gór i miejscowości Świerklaniec. Dostawy energii, jak usłyszałem, powinny wrócić tam najpóźniej jeszcze nad ranem. Interwencje strażaków polegają teraz przede wszystkim na usuwaniu powalonych przez silny wiatr drzew. Służby pracują m.in. na zablokowanej właśnie przez drzewa drodze prowadzącej nad jezioro Chechło-Nakło w powiecie tarnogórskim. Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i we wschodniej Polsce będą obowiązywać jeszcze co najmniej do pierwszej w nocy.
3: W Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, trwa instalowanie 500-metrowej pływającej bariery na granicy z Marokiem. Ma to powstrzymać migrantów przed kolejnymi próbami nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej. Mimo że sytuacja trochę się uspokoiła, Ceuta pozostaje niebezpieczna i nadal potrzebujemy policji i wojska, ponieważ to jest ostrzeżenie, że mogą nas najechać, kiedy tylko zechcą. Mówiła kelnerka z jednego z barów w Ceucie. Według władz hiszpańskich od czwartku granice Unii Europejskiej z Afryką przekroczyło około 60 tysięcy osób. Większość migrantów została już zawrócona do Maroka, ale po hiszpańskiej stronie odnaleziono ciała co najmniej 67 osób, które utonęły lub zostały stratowane podczas próby forsowania granicy. Włochy zmagają się z falą ekstremalnych upałów. W wielu regionach kraju temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza, a w poniedziałek najwyższy czerwony alert ma obowiązywać w 25 z 27 największych miast. Meteorolodzy ostrzegają, że afrykański antycyklon utrzyma się co najmniej do 8 lub 10 sierpnia. Odczuwalna temperatura przy wysokiej wilgotności sięga miejscami 44 stopni Celsjusza.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Za nami 82. już rocznica powstańczego zrywu w Warszawie. Największą na świecie kolekcję materiałów o polskim państwie podziemnym, Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim ma Archiwum Akt Nowych. To m.in. oryginalne rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, przekazał nam Rafał Kieszkowski z archiwum.
6: Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali.
7: I tutaj mamy zawsze, prawda, z lewej strony jest podociny kapitana Gozdawy, Reduta Ratusz. I to bym powiedział, jest najbardziej ciekawe. Ci bombardują, strzelają, a tutaj się okazuje, że oni potrafili gdzieś w tym ukryciu, w tych podziemiach, prawda, na czy się chować i nie mieć wcale.
3: Opisywał nam z kolei dr Henryk Piskunowicz, historyk i badacz polskiego państwa podziemnego. W faktach przenosimy się teraz na Podhale, bo tam od kilku tygodni turyści mogą zaobserwować niedźwiedzicę z młodymi, która trzyma się bardzo blisko szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Ich tłumaczy Tomasz Zwijesz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie chce ona atakować ludzi, ani domagać się od nich jedzenia. Jest to pewna ochrona jej młodych, tłumaczy przyrodnik.
8: Jest to takie zjawisko, które po angielsku nazywa się human shield, a po polsku mówimy na to albo efekt tarczy, albo tarcza ludzka, co tak dziwnie trochę brzmi. Chodzi o to, że samce, które z natury są dzieciobójcami, mordują młode, czy to swoje, czy obce, wszystko im jedno. Generalnie jak jest młody z matką, to młody jest zagrożony. Te samce bardziej unikają towarzystwa ludzi, a samice instynktownie to wyczuwają i w pobliżu ludzi czują się bezpieczniejsze, właśnie chronione przed kontaktem z tymi samcami, które są największym zagrożeniem dla młodych niedźwiadków towarzyszących matce.
3: Mimo wszystko bądźcie ostrożni, jeśli na swojej drodze spotkacie niedźwiedzicę z młodymi.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF FM 2,5 stand-upera i niech to będzie...
0: RMF Ballady.

0: tylko ja.
1: Radio RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

kochasz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop.

0: rapiem, freestylem.
1: Polska alternatywa.
0: Pracę uciekają.
1: Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tragiczny lot na Ska w Peru. W katastrofie samolotu zginęło 13 osób. Trwa śledztwo po wybuchu w centrum Moskwy. Zginęły 3 osoby, 21 zostało rannych. Nie będzie ukraińskiej produkcji Patriotów. Trump nie zgodził się na przekazanie Kijowowi amerykańskiej technologii. Katastrofa samolotu turystycznego w Peru. 13 osób zginęło w wypadku niewielkiej maszyny, która rozbiła się w pobliżu miasta Nazca na południu kraju. Na pokładzie było 2 pilotów i 11 turystów oglądających słynne geoglify z lotu ptaka. Według lokalnych mediów wśród ofiar jest 7 Włochów, 2 Niemców i 2 Hiszpanów. Przyczyny katastrofy wyjaśniają eksperci z peruwiańskiej dyrekcji lotnictwa. W centrum Moskwy doszło do eksplozji w restauracji. Zginęły 3 osoby, a 21 zostało rannych. Rosyjskie służby twierdzą, że w lokalu wybuchu domowej roboty ładunek wybuchowy. Według mediów eksplozję miała spowodować kobieta, która zginęła na miejscu. Nieznane są motywy jej działania. Wcześniej pojawiły się informacje, że przyczyną wybuchu mogła być instalacja gazowa. Teraz teren wokół restauracji został otoczony przez policję. Donald Trump nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę, wbrew temu, co wcześniej przekazał Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził prezydent USA, udzielenie takiej licencji byłoby, jak powiedział, dużym krokiem, a Amerykanie, jak dodał, muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Trzeba podchodzić do tego bardzo rozważnie, ale też bardzo ostrożnie. Na razie nie zgodziliśmy się na to. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie tego rodzaju technologii to trudna sprawa. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek miało miejsce. Jeżeli przekażesz te technologie ludziom, to pewnego dnia mogą się przeciwko tobie odwrócić, mówił Donald Trump. Dodał również, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał nie tylko o patriotach, ale także o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie.
2: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Duch Warszawy jest wspaniały. Te słowa popłynęły w eter jako pierwsze na falach powstańczej radiostacji Błyskawica. Wczoraj, przypomnijmy, obchodziliśmy kolejną rocznicę zrywu. W sierpniu, 82 lata temu, to radio w czasie powstania warszawskiego dawało ludziom siłę, mówi historyk Szymon Niedziela.
3: Gdyby to przenieść na współczesność, na nasze codzienne życie, no to wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych oraz z internetu. Jedyna forma komunikacji to takie budki telefoniczne, które jeszcze w latach 90. były na kartę, bo szok technologiczny, jaki w ciągu ostatnich 20 lat miał miejsce na świecie, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego taka prawie że prymitywna radiostacja, jak dzisiaj na nią spojrzymy, dlaczego ona była tak nowoczesna, tak ważna, a ci, którzy ją skonstruowali, to byli prawie geniuszami, ale tak naprawdę było.
1: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z ekspertem Muzeum Powstania Warszawskiego Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Tam również można zobaczyć na filmie, jak wyglądała powstańcza radiostacja. Zalew Chęcza w Świętokrzyskiem wysycha. Od krytycznego minimum obecny poziom dzieli około 1,5 metra. W części zbiornika woda cofnęła się na tyle, że odsłoniła dno pełne błota, które zaczęło zarastać trawą. Musimy się nastawić, że zasady obiegu wody w przyrodzie zmieniły się. Tak to dzieje się ze zbiornikiem retencyjnym Chęcza, komentuje dr Dorota Peri, hydrolog AGH w Krakowie.
4: Zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. Jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
1: Tłumaczyła hydrogeolog z Krakowa.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Trwa czas urlopów, więc pracownicy lotniska i Straż Graniczna apelują i przypominają, by nie pozostawiać bez opieki bagażu, z którym lecimy na wakacje.
5: Zanim wylot, to jednak musimy się spakować, odpowiednio przygotować ten bagaż i właśnie na lotnisku trzymajmy go blisko siebie.
6: Bardzo gorąco o to apelujemy, żeby naprawdę nie pozostawiać bez opieki żadnej sztuki bagażu. Czy to jest ta duża walizka, z którą podróżujemy i którą nadamy do luku bagażowego, czy to jest ten mniejszy bagaż podręczny, który jest z nami na pokładzie samolotu. Pamiętajmy o tym, czy udając się do którejś z lotniskowych restauracji, czy udając się do toalety, żeby tego bagażu nie pozostawiać bez opieki. Bardzo ważna sprawa, nie zapominajmy też tego bagażu zabrać z toalety, jeżeli do toalety z bagażem się udajemy. Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
5: Mała damska torebka, czy taka tak zwana nerka, one również wzbudzają podejrzenia wśród strażników?
6: Każdy bagaż musi wzbudzić czujność. Tutaj kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek pozostawiony bagaż, czy to podręczny, czy nadawany, czy mała nerka, czy torebka, pozostawiony wyraźnie bez opieki, żeby on nie wzbudził czujności naszych służb lotniskowych i by takie pozostawienie nie wywoływało poważnych konsekwencji.
5: A jest sporo takich, no właśnie, zgłoszeń bagaży, które wzbudzają podejrzenie?
6: Nie każdy taki incydent kończy się ewakuacją, ale od początku roku mieliśmy już prawie 60 takich incydentów związanych z tym, że musieliśmy rozpocząć procedurę, która zmierza do jakby ustalenia, do kogo należy ten bagaż, a później, jeżeli to się właśnie nie udaje, do zarządzania ewakuacją.
5: Taka ewakuacja też pewnie pasażerom później, oni sobie na początku nie zdają sprawy, jeśli zapomną takiego bagażu, ale to im też utrudnia wylot z Poznania.
6: To przede wszystkim utrudnia wylot tym pasażerom, którzy są sprawcami tego całego zamieszania, ale przede wszystkim utrudnia to też wylot, czy w ogóle funkcjonowanie na lotnisku wszystkim tym, którzy w okolicach tego zdarzenia gdzieś wylatują. To nie są przyjemne sytuacje, to są sytuacje często momentami takie, które są nerwowe, gdzie potrzebna jest zarówno koordynacja służb, jak i pewnego rodzaju pośpiech w działaniu. Nie ma tutaj mowy o opieszałości. Dlatego ten nasz apel o to, żeby nie pozostawiać na lotnisku, czy to na lotnisku w Poznaniu, czy na żadnym innym lotnisku w Polsce i na świecie bagażu bez opieki, jest tak istotny.
5: Zachowanie powagi podczas kontroli bezpieczeństwa to też coś, o czym lepiej pamiętać. Lepiej troszkę rozładować atmosferę, rzucając jakimś takim, wydawać by się mogło, śmiesznym żartem, nie mówić jednak, że przewozimy coś nielegalnego w walizkach.
6: Żarty bywają mądre lub głupie, śmieszne lub mało śmieszne, a żart o tym, że mamy w bagażu jakiś przedmiot niebezpieczny i niedozwolony do przewożenia w samolocie, jest żartem słabym i głupim po prostu. Zwłaszcza, że niesie on ze sobą często bardzo poważne konsekwencje. Nawet jeżeli taka sytuacja okazuje się żartem, to jest o takim incydencie informowany kapitan samolotu, którym mamy polecieć, i to do jego kompetencji należy decyzja, czy takiego pasażera wpuszczamy na pokład, czy nie. Należy założyć, że w zdecydowanej większości takich przypadków autor takiego nieśmiesznego żartu po prostu nie poleci.
5: Już te wakacyjnie cały czas najpopularniejsze kierunki tego lata?
6: Bez wątpienia, jeśli chodzi o połączenia czarterowe, które wybierają klienci biur podróży, to tutaj cały czas prym wiedzie Turcja. Są takie dni, gdy na lotnisko do Antalii z poznańskiego lotniska, czyli lotniska regionalnego, wylatuje 8 lub 9 samolotów dziennie. To pokazuje skalę tego zainteresowania wycieczkami do Turcji właśnie, ale w tym ruchu regularnym, niskokosztowym, bardzo popularne są kierunki w basenie Morza Śródziemnego, Grecja, Włochy, Hiszpania, a jeśli chodzi o ruch czarterowy realizowany głównie przez biura podróży, to tutaj drugie miejsce po Turcji zajmuje nieustannie Egipt.
3: W przypadku ujawnienia bagażu bez opieki funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej niezwłocznie przystępują do czynności z zakresu analizy ryzyka. Dokonują także wizualnej oceny pozostawionego obiektu, analizują zapisy monitoringu oraz oceniają miejsce, sposób i czas pozostawienia przedmiotu. Wyznaczana jest strefa zagrożenia i nadawane komunikaty o pozostawionym bagażu przez punkt informacji lotniskowej.
7: Zawsze w takich sytuacjach uwzględnia się poziom ogólnego zagrożenia terrorystycznego w kraju i na świecie oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W przypadku braku możliwości wykluczenia ewentualnego zagrożenia wynikającego z analizowanej sytuacji, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rozpoznania i bojowych działań minersko-pirotechnicznych przez specjalnie wyszkolonych do tego typu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Często wyznaczona strefa zagrożenia wiąże się z ewakuacją osób, czy to na przykład z parkingu lotniskowego, czy z terenu hali odlotów. Rozpoznanie pirotechniczne przeprowadzane jest na poznańskim lotnisku przy użyciu robota pirotechnicznego, na przykład Avenger lub Ibis, specjalnego kombinezonu przeciwwybuchowego oraz urządzenia rentgenowskiego, co pozwala funkcjonariuszom bezpiecznie sprawdzić, czy w danej sytuacji występuje jakiekolwiek zagrożenie, na przykład wybuchem ładunku. Po wykluczeniu zagrożenia i sprawdzeniu bagażu zostaje uznany on za bezpieczny. I to kończy nasze działania. Lotnisko przywraca się do normalnego funkcjonowania. W przypadku jednak, gdyby bagaż został uznany za niebezpieczny, w zależności od oceny zagrożenia, dowódca zespołu minersko-pirotechnicznego może podjąć działania bojowe zmierzające do natychmiastowej neutralizacji powstałego zagrożenia przy pomocy właśnie m.in. robota pirotechnicznego i zespolonego z nim wyrzutnika pirotechnicznego, który przy pomocy odpowiednich pocisków, np. wodnych, neutralizuje zagrożenie na miejscu. W przypadku braku możliwości podjęcia powyższych działań, dowódca zespołu może podjąć decyzję o wywiezieniu bagażu stanowiącego zagrożenie przy pomocy pojemnika przeciwwybuchowego podpiętego do specjalnego pojazdu celem wykonania neutralizacji w wyznaczonym miejscu, poza lotniskiem.
1: Mówili Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Łabica oraz kapitan Straży Granicznej Paweł Biskupik. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ministerstwo Rolnictwa reaguje po incydencie na Lubelszczyźnie. Trwają rozmowy o pomocy dla rolnika, na którego pole spadła rakieta. Po upadku rakiety do MSZ został wezwany ambasador Rosji. Wizyta trwała jednak tylko kilka minut. Weekend pod znakiem ekstremalnego kolarstwa.